0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Dzień dobry wszystkim. Władysław Bałtycki. Poranny zew. Idą, uwaga, zimni ogrodnicy i zimna Zośka. I podobno te wszystkie zapowiadane przymrozki i anomalia pogodowe z mrozem na horyzoncie mają być właśnie teraz, w ciągu najbliższych dni. Pankracy, Gerwazy i Bonifacy, a Zośka we środę. Gerwazy jest napisane w kalendarzu, widzę jak byk. Siedzi taka z tyłu za mną, będzie mi to powtarzać, będzie mi tu gaje. Serwacy, tyś jest serwacy. Jaki serwacy?
2: No, zimni ogrodnicy to jest serwacy, bonifacy i pankracy. Kalendarz go nie uwzględni.
1: Dobra, u mnie jest pankracy, gerwazy i bonifacy. U mnie jest ogrodnik gerwazy.

Dobiesław, Dobiesława, Gema, Gerard, Gerarda, Gliceria, Gloria, Jan, Magdalena, Maria, Mucjusz, Natal, Robert, Roberta i Serwacy. Serwacy jest, ale Gerwazy przede wszystkim. Tu z kolei nie ma Gerwazego, ale poczekajcie, Gerwazy. Ja wam powiem tak, ja tu wisi przede mną kalendarz z OPZZ-u. Więc pewnie tam jakiś koleżka w OPZZ-cie naraził się i go wykreślili. Pewnie jakiś Serwacy Kowalski. Za to Gerwazy na niego doniósł. Dlatego jest teraz na kalendarzu. Zwracam honor. Serwacy. Serwacy, pankracy. Ja pierdzielę. Bonifacy. Dobra. Zimno będzie jak w piarni. I tyle. Co się takiego w Polsce wydarzyło 13 maja? Niewiele rzeczy. Niewiele rzeczy. W ogóle jakaś posłucha totalna. W 1969 roku Ryszard Szurkowski wygrał swój pierwszy w karierze etap wyścigu pokoju na trasie Warszawa-Łódź. Był taki kiedyś wyścig, on na wiosnę zawsze był organizowany, wyścig pokoju, kolarski, wszystkie dzieci szalały za tym wszystkim. Wszystkie dzieci miały tak zwany kolarzy, czyli kapsle po butelkach, napakowane tam było plasteliny, żeby się to trzymało. Czasem niektórzy mieli woskiem zalane, no i grało się w kolarzy na ulicy, rysowało się kredą trasy i się grało. To były czasy. Czy teraz zobaczycie porysowane ulice w trasy wyścigu? Nie, bo te dzieci współczesne grają w wirtualne wyścigi na swoich komputerach. Życie przeniosło się z ulicy do komputera. Ten wyścig był zawsze organizowany na trasie Warszawa-Berlin-Praga, albo Praga-Warszawa-Berlin, albo Berlin-Praga-Warszawa, różnie, ale te trzy stolice były zaangażowane i trzy czasopisma, które tam wychodziły, Rude Prawo, Trybuna Ludu i nie wiem jak się nazwał ten Komuchowski z Berlina, Berliner Zeitung, cholera wie. Muszę sprawdzić, nieważne. W każdym razie w 80 którymś roku, no 86 chyba, postanowiono poszerzyć ten wyścig o Kijów jeszcze. Niestety Czernobyl wtedy wysiadł. No i był problem, czy tam kolarze pojadą. Pojechali w końcu, ale dowcip był taki, że te koszulki były zielona lidera górskiego, żółta całego, tam jeszcze jakaś inna, no to więc chodziły słuchy, że oni jadą po ołowianą koszulkę. Żeby było śmieszniej, to wszystko wygrał wtedy Czesław Lang. Do tej pory ma się dobrze i organizuje Tour de Pologne, czyli nie było tak źle. W 1986 roku rzecznik prasowy urządu Jerzy Urban w reakcji na zapowiedź podarowania przez USA transzy mleka w proszku dla głodnych polskich dzieci zapowiedział wysłanie bezdomnym w Nowym Jorku 5000 koców i śpiworów. Znakomite to było. Ja pamiętam to, bo co wtorek była konferencja prasowa Jerzego Urbana. Jerzy Urban w ogóle mówił, przynajmniej wobec, że on w ogóle nie jest żadnym członkiem partii, ale był niezłym sukim kotem, taka jest prawda. Nie musiał być w partii, żeby był z niego kawał łobuza, bo był, no taka jest prawda, komuk zatwardziały. Ale do czego zmierzam? Rząd amerykański, bo tutaj nie mówi się o tym do końca, co się potem stało. Rząd amerykański nie przyjął tych koców, bo wprowadził na nich jakieś cło i te koce wszystkie wróciły do Polski. Porozdzielali je potem po jakichś domach dziecka. Nie było wtedy jeszcze noclegowni dla bezdomnych, bo przecież w Polsce nie było bezdomnych wtedy. Tak, nie było bezrobocia. I tak to wyglądało. Mamy oprócz tego jeszcze Międzynarodowy Dzień Humusu. Jak ja pierwszy raz jadłem humus, to zwariowałem, taka jest prawda. Ale ten humus oryginalny z ciecierzycą. Nie te domieszki, tam różne można robić humusy. Oryginalny humus jest po prostu dobrze zrobiony. To jest miód w gębie. Mamy Światowy Dzień Furaha. Światowy Dzień Furaha to dzień mający na celu kreowanie świadomości ludzi na temat porażenia mózgowego i autyzmu wśród dzieci. Furaha w lokalnym języku Swahili oznacza szczęście. No więc świętujmy ten dzień Furaha, żeby te dzieci
miały przynajmniej

przez jakąś namiastkę tego szczęścia, bo ciężkie życie przed nimi. Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego także dzisiaj jest, czyli wszystkim taksówkarzom, dostawcom życzymy wszystkiego najlepszego, kurierom. To ciężka robota. Czego słuchamy teraz? Na początek grupa Queen i Bicycle Race i na koniec nasza tu krakowska grupa Taraban w utworze Backseat Driver. Słuchamy...

0: desire. I give him my body to play and to guide me. I trust him, I follow his lead.
1: Władysław Bałtycki, wciąż mamy 13 maja. Co takiego wydarzyło się na świecie tego dnia? W 1787 roku brytyjska pierwsza flota wypłynęła z 1487 osobami, w tym 778 skazańcami, w celu założenia w Nowej Południowej Walii pierwszej europejskiej kolonii na kontynencie australijskim. I tak powstała Australia. Protoplaści Australii to zwykli kryminaliści. Co wcale nie przeszkadza, żeby Australia była fajnym krajem. Ciepło tam przede wszystkim jest. Teraz akurat tam idzie zima, więc będzie trochę chłodno, ale jak u nas temperatura spada poniżej zera, to tam wszystkie panny pokazują swoje kształty. Łażą, kuszą. Dobrze, że tutaj jest zimno, to przynajmniej się wszystkie baby pozakrywają i nie będą łazić, paradować. W 1806 roku w amerykańskim czasopiśmie The Balance of Columbian Repository ukazała się pierwsza definicja koktajlu alkoholowego. Znakomicie. Ja nie widziałem, że to po prostu trzeba było wymyślać. Myślałem, to jest naturalna kolej rzeczy, że bierze się kilka alkoholi, miesza się i coś z tego dobrego wychodzi. Okazuje się, że ktoś na to musiał wpaść. W 1873 roku opatentowano uchwyt lampki do maszyny do szycia. To też rzecz, która by nie przyszła do głowy, że to trzeba opatentować i że to trzeba było wymyśleć. To po prostu było. Tak, ja to widziałem do tej pory. No jest maszyna do szycia, to jest normalne, że tam jest lampka, prawda, żeby było widać. Okazuje się, że to nie jest takie oczywiste. W 1888 roku w Brazylii zniesiono niewolnictwo. Mało się mówi o niewolnictwach, o niewolnictwie w tych różnych innych krajach. Brazylia to przecież wielki kraj, zajmujący połowę kontynentu południowoamerykańskiego. I tamto niewolnictwo było w równym stopniu popularne jak w Stanach Zjednoczonych, czyli w Ameryce Północnej. Tam jeszcze do niedawna były mocne podziały rasowe, zwłaszcza na piłkarzy brazylijskich z lat 50. Jak widzicie zdjęcia, ilu tam czarnych jest. Się trafi jeden, to dobrze. Co to teraz? Ze świecą szukać białego. No ale takie czasy. Już nie mówię na przykład o reprezentacji Francji, gdzie tam w ogóle biali zeszli kompletnie do podziemia. Ale to o niczym nie świadczy. To świadczy o tym, że wszystko ewoluuje. Nie należy się doszukiwać jakiegoś drugiego dna. W 1917 roku troje dzieci z wioski w pobliżu miasta Fatima w Portugalii miało doznać objawienia Matki Bożej. Ja z reguły nie podaję takich wiadomości, bo uważam, że to nie jest miejsce. Ja oczywiście bym od razu chciał to wykpić, ale no będę taki elegancki, że się nie przyczepię do tego. Ja tylko to podaję dlatego, że to wydarzenie miało wpływ na różne dzieje świata, ponieważ zostaje wykorzystywane i działa jako straszak, jako cyngiel w tym wielkim pistolecie wycelowany w nasze głowy, po prostu. W 1927 roku założono klub piłkarski Dynamo Kijów. To ważny klub na europejskiej mapie piłkarskiej. Największe sukcesy święcił, kiedy Kijów był częścią Związku Radzieckiego. Teraz różnie się tam dzieje, no z racji tego, że tam jest wojna, to w ogóle jest wszystko postawione na głowie. Trzymamy kciuki, oczywiście chcemy, żeby Dynamo zawsze wygrywało, oprócz tego jednego razu z Krakowią. W roku 1981 na placu Świętego Piotra w Rzymie Turek Mehmet Ali Akcza dokonał nieudanego zamachu na papieża, na naszego papieża Jana Pawła II. Ja pamiętam ten dzień, oglądałem wtedy wiadomości o godzinie 20:30 były chyba. I tę wiadomość nie czytam, popołudniowy dziennik telewizyjny, jakoś tak. I speaker przerwał. Nie, to nie tak było. Leciał jakiś film w ciągu dnia i film został przerwany i pojawił się gość, który na co dzień prowadził dziennik telewizyjny, przerwał i było wielkie halo. Ówczesna władza bardzo obchodziła się z Wojtyłą jak z jajkiem, ponieważ bała się jeszcze większego zamętu niż ten, który miał miejsce w roku 1980, czyli rok wcześniej. A i tak pół roku później wprowadzili stan wojenny. Dużo by się rozpisywać o tym, tam podobno wątek bułgarski był, Bułgarzy byli zamieszani. Dobra, nie mam nic do Bułgarów, chodziło o pewne komuchowskie sytuacje. Za to najśmieszniejsza sytuacja, jaka się przytrafiła z tym, jeśli można mówić o śmiesznych sytuacjach w związku z zamachem. Jest taki teleturniej 1 z 10 i Tadeusz Sznuk się pyta tych wszystkich zebranych tam 10 osób, jak nazywał się, to pytanie oczywiście, jak nazywał się Mohamed Ali przed przejściem na islam. No i zgłasza się tam gość, pip, przyciska ten guziczek, Sznuk mi proszę bardzo, a ty mówi, Ali Akcza. Znakomite. W życiu bym na to nie wpadł.
2: To otrzymało od Boga 10 przykazań.
1: Też Ali Akcza?
2: Nie, Adolf Hitler.
1: No okej. Okay. Ale to jest inna bajka. Jak będą urodziny Hitlera, to będziemy gadać o Hitlerze. Tak jest, kochanie. Jakbyście nie wiedzieli, to przykazanie przyniósł Adolf Hitler. To też właśnie z jednego gość odpowiadał. Kto przyniósł tablicę?
2: Kto otrzymał od Boga
1: 10 tablic? Nie, tablicę z 10 przykazaniami. Tam było ich więcej, ale Mojżesz rozwalił jedną po drodze. No więc gość się zgłosił, powiedział, że Adolf Hitler. To na to bym już w ogóle, co nawet ten gość, co powiedział Ali Akcza, by nie wpadł. Dobra. Za bardzo odeszliśmy od meritum naszego dzisiejszego spotkania. Czego słuchamy? Colony i Joy Division, Bar Narożny i Jasiek i Władek, to a propos koktajli alkoholowych. I na koniec Barbecue, Pope i grupa Butthole Surfers.

Władysław Bałtycki. Przed mikrofonem 13 maja, kto się urodził, kto umarł, kto narozrabiał. W 1971 roku urodził się Wojtek Łańcuch-Stroński, krakowski gitarzysta, współzałożyciel i lider grupy Chupacabras, uczestnik wielu, wielu innych projektów także. Łańcuch, wszystkiego najlepszego. Zdrówka, szczęścia, pomyślności, etc. 13 maja w 1966 roku w Odessie w ZSRR urodził się Lee Altus, amerykański gitarzysta metalowy w swojej karierze związany z takimi zespołami jak Hidden, Exodus, D-Krups or Loop Angel Witch. W 1966 roku urodziła się Alison Elizabeth Goldfrapp, angielska wokalistka, założycielka zespołu Goldfrapp, którego nazwa pochodzi oczywiście od nazwiska artystki. W 1951 roku urodził się Paul Thompson, perkusista zespołu Roxy Music. No to słuchamy następujących utworów. Grupa Chupacabras i utwór Managras Food Federation, potem grupa The Krups w utworze Nazis Auf Speed, potem Goldfrapp i Lovely Head, Roxy Music i utwór Same Old Scene,

13 maja w roku 2023 zmarł Andrzej Kazimierczak, polski gitarzysta, członek zespołów Cytrus i Korba. Urodził się w 1954 roku. Zespół Korba to taki ciekawy zespół, który de facto nagrał tych kawałków sporo, ale on tak aspirował do bycia takim wydarzeniem, a było parę takich zespołów, a niestety tam skończył na dwóch utworach. Biały rower i to, co teraz usłyszymy, A statek płynie. To akurat jest ciekawy utwór, ale czuć tam te wszystkie wpływy tych metalowych bendów z lat 80. Dobra, posłuchajmy sobie Korba, Statek płynie.

1976 roku urodził się Rafał Kazanowski, gitarzysta grający w zespołach Wawa Muffin, Pablo Pavo i Ludziki oraz El Dupa. W 2016 roku grupa Tower of Power daje koncert w kalifornijskim więzieniu z byłym wokalistą Rickiem Stevensem, który w 1976 roku wdał się w konflikt z prawem i następnie odsiedział 36 lat za potrójne morderstwo związane z narkotykami. Tam była sytuacja taka, że chcieli go oszwabić dilerzy, no i wywiązała się rozmowa, etc. W końcu stanęło na tym, że gość zastrzelił trzech dilerów. Nie wiem, jak tam było. W każdym razie no miał przesrane, bo groziła mu kara śmierci i został na początku skazany na nią, ale tylko dlatego, że ktoś tam poszperał i stwierdził, że kara śmierci jest niekonstytucyjna z konstytucją stanu, w którym to się w Kalifornii. Więc go nie skazano na tą karę śmierci. Odsiedział 36 lat. Fajnie. W 1942 roku urodził się Ian Dury, angielski muzyk rockowy, członek grupy The Blockheads i aktor. Urodzony w Upminster w Essex, zmarł w roku 2000. W roku 1961 urodził się Billy Duffy, brytyjski muzyk rockowy. Urodził się w Manchesterze w Anglii, członek grupy The Cult. A w roku 1962 w Los Angeles w Kalifornii urodził się Brett Gurewitz, amerykański gitarzysta i autor tekstów, członek grupy Bad Religion, właściciel wytwórni płytowej i producent, wytwórnia płytowa Epitaph. No to słuchamy następujących utworów. El Dupa w utworze El Dupa gra, potem Tower of Power i utwór Soul Vaccination, Ian Dury i The Blockheads w utworze Sex and Drugs and Drug and Roll, potem Nirvana i grupa The Cult i na koniec Bad Religion w utworze Let Them Eat War. Bardzo miło się tu z wami dzisiaj siedziało. Słyszymy się jutro. Do usłyszenia. Pa, pa, pa.

dziewczynko, jesteś różowa. Przypominam sobie twarze współuczniów, współwięźniów, współżołnierzy. Wszystkie były tępe i wyrażały tylko jedno. Moja twarz była w tym wszystkim najstraszniejsza, bo moja. Chmurko, niebieskie niebo. Chmurko,

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Można narzekać na plastikowe butelki, że zaśmiecają planetę, ale przynajmniej można je ponownie napełnić i używać wiele razy. Kiedy wielu producentów myśli, jak ograniczyć zużycie plastiku w swoich opakowaniach, niektórzy wręcz przeciwnie. Zastępują zwykłe nakrętki takimi nieusuwalnymi, czyniąc swoje butelki w zasadzie jednorazowymi i zmuszając ludzi do kupowania kolejnych i kolejnych.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Kwadrans literacki.
2: Storybox przedstawia Mohandas Karamchand Gandhi. Autobiografia. Dzieje moich poszukiwań prawdy. Czyta Michał Breitenwald. Uspokojenie po burzy. Nie opuściłem jeszcze gmachu urzędu policyjnego, kiedy po upływie 2 dni zostałem wezwany do Mr. Escomba. Przysłano nawet 2 policjantów dla zapewnienia mi bezpieczeństwa, ale wszystkie te środki ostrożności okazały się zbędne. Tego samego dnia, kiedy zeszliśmy na brzeg, tuż po opuszczeniu żółtej bandery, przybył do mnie przedstawiciel pisma The Natal Advertiser, by przeprowadzić ze mną wywiad prasowy. Zadawał mi moc różnych pytań, a ja, odpowiadając mu, zadawałem kłam wszystkim oskarżeniom, jakie wysunięto przeciwko mnie. Sir Perozeszachowi Mecie mam do zawdzięczenia, że wszystkie przemówienia, jakie wygłosiłem w Indiach, były uprzednio napisane. Kopie każdego z nich oraz innych moich prac znajdowały się w moim posiadaniu. Wręczyłem dziennikarzowi wszystkie te materiały, by udowodnić, że nie powiedziałem w Indiach nic takiego, czego bym już przedtem nie powiedział w znacznie ostrzejszej formie w Afryce Południowej. Przekonałem go również, że nie brałem żadnego udziału w sprowadzeniu do Afryki pasażerów z Kurland i Naderi. Wielu z nich od dawna mieszkało tutaj, a przeważająca część podróżnych daleka była od myśli pozostania w Natalu i pragnęła przedostać się do Transwalu. W owych bowiem czasach Transwal dawał poszukiwaczom zmian losu znacznie lepsze widoki wzbogacenia się i większa część Indusów wolała się tam osiedlać. Mój wywiad prasowy i odmowa pociągnięcia do odpowiedzialności napastników wywarły tak duże wrażenie, że Europejczycy zamieszkali w Durbanie zaczęli się wstydzić swego postępowania. Prasa oświadczyła, że nie ponoszą żadnej winy i surowo potępiła zachowanie tłumu. Tak więc ta próba linczu okazała się w końcu błogosławieństwem dla mnie, a tym samym dla sprawy, której broniłem. Podniosło to niezmiernie autorytet Indusów w Afryce Południowej i ułatwiło mi moją działalność. Po 3 czy też 4 dniach powróciłem do domu, w którym znów zamieszkałem. Całe wydarzenie przyczyniło się również do zwiększenia mojej praktyki adwokackiej. Lecz o ile wspomniane wydarzenie podniosło prestiż naszej społeczności, o tyle również przyczyniło się do rozniecenia uprzedzeń wymierzonych przeciwko nam. Z chwilą, kiedy się okazało, że Indus potrafi po męsku stanąć do walki, niezwłocznie zaczęto się w tym dopatrywać ukrytego niebezpieczeństwa. Do Izby Ustawodawczej Natalu wpłynęły 2 projekty uchwał. Jedna z nich była wymierzona przeciwko kupcom Indusom, druga przewidywała znaczne obostrzenie imigracji indyjskiej. Na szczęście kampania podjęta w swoim czasie przeciwko pozbawieniu Indusów należnych im praw wyborczych doprowadziła do uchwały, która głosiła, że żadne zarządzenie skierowane przeciwko Indusom nie może uzyskać sankcji prawnych, gdyż prawo nie uznaje żadnych różnic pomiędzy rasą białą a narodami kolorowymi. Wprawdzie brzmienie uchwały przewidywało jej zastosowanie do wszystkich, ale jej niewątpliwym celem było narzucenie ludności indyjskiej i zamieszkałej w Natalu dalszych ograniczeń. Zgłoszenie tych wniosków w znacznym stopniu zwiększyło zakres mojej działalności, a także przyczyniło się do podniesienia poczucia obowiązków w członkach naszej gminy. Tekst wniosków został przełożony na język hindi i opatrzony obszernym komentarzem po to, aby społeczeństwo zdawało sobie sprawę ze wszystkich konsekwencji. Odwołaliśmy się do ministra kolonii, jednak ten odmówił interwencji i uchwały nabrały mocy prawa. Działalność społeczna pochłaniała obecnie niemal cały mój czas. Mansuklal Nazar, który, jak wspomniałem, przybył już do Durbanu, zamieszkał wraz ze mną, a wobec tego, że on również cały swój czas poświęcał pracy społecznej, była to do pewnego stopnia duża ulga dla mnie. Szedł Adamji Mia Khan podczas mojej nieobecności pełnił swoje obowiązki z dużym powodzeniem. Dzięki niemu liczba członków znacznie wzrosła, a fundusz, którym rozporządzał Kongres Indyjski w Natalu, wynosił już około 1000 funtów sterlingów. Wykorzystałem poruszenie wywołane przez uchwalenie wspomnianych ustaw, a także owe demonstracje przeciwko przybyłym pasażerom dla wzmożenia rekrutacji członków oraz naszych funduszów, które obecnie doszły do sumy 5000 funtów. Celem moim było zapewnić kongresowi posiadanie stałego funduszu, który umożliwiłby nabycie na własność jakiejś nieruchomości, a następnie pozwolił na kontynuowanie działalności za pieniądze otrzymywane z czynszu pobieranego za wynajem tej nieruchomości. Była to moja pierwsza próba kierowania organizacją publiczną. Przedstawiłem swoje propozycje współpracownikom, którzy je z uznaniem zaakceptowali. Nieruchomość, którą nabyliśmy, została wynajęta, a otrzymany czynsz całkowicie wystarczał na pokrycie bieżących wydatków kongresu. Pieczę nad majątkiem sprawowała dobrze zorganizowana komisja kuratorów, istniejąca do dzisiaj. Jednak na tym tle wynikało wiele wewnętrznych sporów, co doprowadziło w końcu do tego, że czynsz jest obecnie deponowany w sądzie. Ta przykra sytuacja powstała po moim wyjeździe z Afryki Południowej. Wszakże moja koncepcja polegająca na posiadaniu stałego funduszu do dyspozycji organizacji publicznych uległa zrewidowaniu na długo przed tym,

Rosja traci aprobatę publiczną, koniec jej jest nieunikniony. Otóż organizacje opierające swe istnienie na stałych funduszach często przestają się liczyć z opinią publiczną i niejednokrotnie postępują wbrew niej. W naszym kraju mieliśmy tego przykłady na każdym kroku. Niektóre z religijnych stowarzyszeń przestały składać sprawozdania rachunkowe. Kuratorzy zamienili się we właścicieli i nie ponosili przed nikim żadnej odpowiedzialności. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że ideałem istnienia dla instytucji publicznych jest życie z dnia na dzień. Instytucja, która nie potrafi zdobyć poparcia społeczeństwa, nie ma racji bytu. Dotacje, jakie każdego roku otrzymuje tego rodzaju organizacja, są świadectwem jej popularności, a także uczciwości jej kierownictwa i sądzę, że każda organizacja powinna poddać się podobnej próbie. Chciałbym jednak być dobrze zrozumiany. Moje uwagi nie dotyczą takich instytucji, które z natury rzeczy nie mogą być kierowane bez posiadania stałych podstaw materialnych. Chcę przez to powiedzieć, że bieżące wydatki powinny być pokrywane przez dobrowolne subskrypcje otrzymywane z roku na rok. Wyrażone wyżej poglądy znalazły potwierdzenie podczas dni Satyagrahy w Afryce Południowej. Ta wspaniała kampania, trwająca przeszło 6 lat, była przeprowadzona bez pomocy stałych funduszów, aczkolwiek wymagała wiele pieniędzy. Przypominam sobie, że nieraz nie wiedziałem, co zrobię jutro, gdy nie wpłyną żadne wpłaty. Nie chcę jednak wyprzedzać wypadków. Czytelnik sam wyciągnie wnioski z dalszego ciągu niniejszej opowieści. Wychowanie dzieci. Kiedy w styczniu 1897 roku wylądowałem w Durbanie, miałem ze sobą 3 dzieci. 10-letniego syna mojej siostry i 2 własnych synów, 9- i 5-letniego. Gdzie miałem ich wychowywać? Mogłem ich posłać do szkoły dla europejskich dzieci, ale jedynie w drodze łaski i wyjątku. Żadnemu innemu indyjskiemu dziecku nie wolno było uczęszczać do niej. Istniały wprawdzie dla nich szkoły założone przez misjonarzy chrześcijańskich, ale nie miałem zamiaru posyłać do nich moich dzieci, gdyż system nauki praktykowany tam nie podobał mi się. Poza tym językiem wykładowym byłby wyłącznie angielski lub uproszczone języki tamilski albo hindi. Ale i to dałoby się przeprowadzić, choć z niemałymi trudnościami. Musiałem więc brać pod uwagę różne zastrzeżenia, a na razie sam usiłowałem udzielać im lekcji. Były jednak nieregularne. Nie mogłem również znaleźć odpowiedniego nauczyciela wykładającego w języku gujarati. Byłem w rozterce. Umieściłem w pismach ogłoszenie o poszukiwaniu angielskiego nauczyciela, który mógłby udzielać lekcji dzieciom pod moim kierunkiem. Niektóre podstawowe przedmioty mogły być wykładane dzieciom przez tego nauczyciela, jeśli zaś chodzi o resztę, musiały się zadowolić nieregularnymi lekcjami udzielanymi przeze mnie. Zaangażowałem więc angielską guwernantkę, płacąc jej 7 funtów tygodniowo. Ten stan rzeczy trwał pewien czas. Nie byłem jednak zadowolony. Chłopcy nauczyli się nieco języka gujarati dzięki rozmowom ze mną i obcowaniu z matką, której macierzystym językiem był gujarati. Nie miałem ochoty odsyłać ich do Indii, gdyż w moim przekonaniu nawet małe dzieci powinny pozostać przy swoich rodzicach. Wychowanie, jakie wpaja się dzieciom w dobrze prowadzonym domu rodzinnym, jest nie do osiągnięcia w żadnym domu wychowawczym. Dlatego też zatrzymałem dzieci przy sobie. Siostrzeńca i mego starszego syna posyłałem w Indiach w ciągu 2 miesięcy do miejscowej szkoły, ale wkrótce zaniechałem tego. Mój starszy syn po osiągnięciu dojrzałości sporo lat później opuścił mój dom i udał się do Indii, by uczęszczać do wyższego zakładu naukowego w Ahmedabadzie. Odnosiłem wrażenie, że mój siostrzeniec był zadowolony z tego, co mu mogłem dać. Niestety umarł we wczesnej młodości po krótkiej chorobie. 3 inni synowie nigdy nie uczęszczali do wyższych zakładów naukowych, pobierając jednak systematyczną naukę w zaimprowizowanej szkole, którą założyłem w Afryce Południowej dla dzieci rodziców należących do ruchu Satyagrahi. Wszystkie te eksperymenty się nie sprawdziły.
Nie mogłem poświęcić dzieciom tyle

0: czasu, ile pragnąłem. Niemożność udzielenia im należytej opieki oraz inne trudne do usunięcia powody sprawiły, że nie mogłem zapewnić im tego z zakresu humanistyki, czego bym sobie życzył, i moi synowie nieraz robili mi z tego powodu wyrzuty. Mimo iż zdobyli stopnie magisterskie, brak systematycznego wykształcenia nieraz dawał im się we znaki. Niemniej jestem zdania, że gdybym w swoim czasie nalegał na posyłanie synów do gimnazjum, pozbawiłbym ich tego treningu, który można zdobyć jedynie w szkole doświadczenia albo przez ciągłe przebywanie z rodzicami. Żyłbym w ciągłej obawie, od której jestem dziś całkowicie uwolniony, że niewłaściwe wykształcenie, jakie rozłączeni ze mną synowie otrzymaliby w Anglii lub w Afryce Południowej, nigdy nie wpoiłyby im tej prostoty w życiu codziennym i potrzeby służenia innym, jakie moi synowie wykazują w swoim obecnym życiu, a właściwy tryb życia, jaki prowadziliby, mógłby stanowić ogromną przeszkodę w mojej działalności społecznej. A jednak, pomimo iż nie mogłem im zapewnić ogólnego wykształcenia, czego gorąco pragnąłem zarówno ze względu na nich, jak i na siebie, spoglądając w tej chwili poza siebie, sądzę, że zrobiłem wszystko, co było moim obowiązkiem. Bynajmniej nie żałuję, że nie posyłałem synów do wyższych zakładów naukowych. Stale odnosiłem wrażenie, że pewne niepożądane cechy, jakie dziś odnajduję w starszym synu, są odbiciem mojego własnego niezdyscyplinowanego i nieuporządkowanego życia we wczesnym okresie. Patrzę na te czasy jako na okres mojego niedoważonego rozwoju i braku dyscypliny wewnętrznej. Podobny okres przechodził również mój starszy syn i oczywiście nie chciał się zgodzić z tym, że to, co on robi, całkowicie odpowiada okresowi mojej niedojrzałości i braku doświadczenia. Przeciwnie, uważał, że był to najpiękniejszy okres w moim życiu, a wszystkie zmiany, jakie w nim później zaszły, były wynikiem pomyłek i źle pokierowanego wykształcenia. Takiego właśnie był zdania i, szczerze mówiąc, nie wiem, czy nie miał racji, twierdząc, że moje wczesne lata były okresem przebudzenia, a późniejsze, owe lata zaszłych we mnie radykalnych zmian, były latami rozczarowań i egoizmu. Moi przyjaciele niejednokrotnie zadawali mi pytania, co złego byłoby w tym, gdybym dał moim dzieciom wyższe wykształcenie. Jakim prawem podcinałem im skrzydła? Dlaczego stanąłem im na drodze do zdobycia wyższych stopni naukowych i obrania kariery życiowej według własnego uznania? Nie sądzę, by dało się dużo odpowiedzieć na te pytania. Spotkałem się w życiu z wieloma ludźmi, którzy poświęcili się studiom naukowym. Usiłowałem sam lub za cudzym pośrednictwem narzucić własne metody wychowawcze innym dzieciom i widziałem, jakie były tego wyniki. Wśród moich znajomych jest spora liczba młodych ludzi, którzy są obecnie w tym samym wieku, co moi synowie. Nie sądzę, by któryś z nich stał wyżej od moich synów, albo że moi synowie mogliby się od nich czegoś nauczyć. Dopiero przyszłość pokaże, jaki będzie ostateczny rezultat moich poszukiwań i eksperymentów. Piszę o tym dlatego, aby ten, kto będzie studiował dzieje cywilizacji, mógł sobie uświadomić różnicę pomiędzy systematycznym domowym wykształceniem a wykształceniem otrzymywanym w szkole, a w ten sposób mógł ocenić wpływ, jaki wywierają na dzieci zmiany wprowadzane do ich życia przez rodziców.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Dzień dobry, Władysław Bałtycki się kłania. Zapraszam na program Studio One prezentuje. Dziś mam zamiar przedstawić płytę z roku 1965. Płytę zespołu The Wailing Wailers. Płyta nosi ten sam tytuł, The Wailing Wailers. To debiutancki album studyjny tego zespołu. Zespół był później znany jako Bob Marley and the Wailers. Wydany przez wytwórnię Studio One oczywiście. Album jest kompilacją różnych nagrań dokonanych w latach 1964-65 przez Neville'a Bonniego Livingstona, Bunny Wailer, Roberta Neste Marleya, Bob Marley i Petera McIntosha, Peter Tosh. Zawiera on według Clementa Coxona Dodda najlepsze nagrania The Wailers z tego okresu. Towarzyszył im zespół towarzyszący, masło maślane, Studio One Soul Brothers. Nie jest to album studyjny w konwencjonalnym rozumieniu, ale pierwszy pełnowymiarowy album zespołu. Album jest wydawany od momentu premiery, ale po pierwszym wydaniu, które ma inną okładkę, każde kolejne wydanie było na nowo dogrywane, aby dopasować się do ówczesnych trendów muzycznych. Album nigdy nie został wydany na płycie CD z oryginalną listą utworów ani okładką aż do maja 2016 roku. Piosenki Simmer Down i Rude Boy, nagrane w latach 64-65, były hymnami młodzieży, dzięki którym grupa The Wailers stała się liderami nowego ruchu. Zdjęcie zespołu z okładki wznowienia z 1971 roku, wykorzystywanego także na kilku kolejnych wznowieniach, na którym Bunny Wailer stoi po lewej stronie, Bob Marley po środku, a Peter Tosh po prawej, również stanowiło inspirację dla logo Two Tone Records przedstawiającego Walta Jabsko. Rysunek stworzyli Jerry Dammers i Horace Punter, a wzorowany jest na Peterze Toshu. I dobra, czyli teraz przechodzimy do tego, czego posłuchamy. Put It On, I Need You, Lonesome Feeling, What's New Pussycat, One Love, When the Well Runs Dry, The Commandments of Love, Rudy Boy, It Hurts to Be Alone, Love and Affection, I'm Still Waiting i na koniec Simmer Down. To posłuchajmy sobie. Ciekawa płyta, Bob Marley i cała reszta na początku kariery. The Wailing Wailers, rok 1965, płyta The Wailing Wailers.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Mistyczna Votovara. Ta góra położona w Karelii jest otoczona tajemnicą i mistycyzmem. Wiele starożytnych cywilizacji wierzyło, że duchy zamieszkują tutaj święte miejsca, takie jak drzewa góry czy kamienie. Votovara, uważana za świętą dla ludu Sami, jest jednym z najbardziej mistycznych miejsc na świecie. Ta enigmatyczna góra była również starożytnym miejscem pogańskim i do dziś przyciąga neopogan, którzy uważają ją za szczególnie ważną. Karelia, region o historycznym znaczeniu dla Finlandii, Rosji i Szwecji, skrywa wiele archeologicznych skarbów. Na wschodnim brzegu jeziora Onega, drugiego co do wielkości jeziora w Europie, odkryto około 1200 rytów skalnych, datowanych na 5-6 tysięcy lat temu. Znane jako petroglify Onega, te niesamowite ryciny skalne zostały celowo wykonane, aby obrazować niesamowite rysunki, przypominając prehistoryczne kino. Jednak to Votovara przyciąga najwięcej uwagi swoimi niezwykłymi głazami, znanymi jako Seida, które były święte dla kultury Sami. Te głazy, choć wyglądają jakby precyzyjnie cięte, są naturalnymi formacjami powstałymi po cofnięciu się lodowca około 10 tysięcy lat temu. Lud Sami uważał te głazy za święte i wierzył, że w tych magicznych kamieniach mieszkają duchy.

Chryzantemy złociste w kryształowej koczystej stoją na fortepianie, a fortepianem to ja.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Wzrost ilości danych. Przyzwyczailiśmy się do tego, że filmy, gry czy muzykę mamy na wyciągnięcie ręki. Wystarczy tylko odpalić Spotify, by posłuchać ulubionego albumu. Ale czy on zawsze tam będzie? Niestety nie jest to takie pewne. Już częste są sytuacje, w których gry znikają ze sklepów Apple czy Androida. Wydawcom nie opłaca się po prostu dalsze wspieranie tytułów i przygotowywanie kolejnych aktualizacji lub utrzymywanie serwerów. Dlatego jeśli na emeryturze będziecie chcieli odpalić swoje stare PlayStation 4, najprawdopodobniej będziecie zmuszeni do grania bez żadnych update'ów, zakładając oczywiście, że gry będziecie mieli na płytach. Każdego roku wzrasta tempo generowania danych. Václav Smil przywołuje badanie z firmy Domo, z którego wynika, że w 2018 roku użytkownicy internetu w samych tylko Stanach Zjednoczonych w ciągu każdej minuty pobierali strumieniowo 97 tysięcy godzin filmów i seriali z platformy Netflix. Odtwarzali niemal 4,5 miliona nagrań wideo udostępnionych przez serwis YouTube. Ponad 18 milionów razy sprawdzali prognozę pogody na stronie Weather Channel, a także ściągali ponad 3 biliardy bajtów innych danych internetowych. Bilion bilionów bajtów. Taką ilość danych wygenerujemy w ciągu najbliższej dekady. Ich zliczanie będzie sprawiało coraz większe trudności. I tu pojawia się pytanie, jakie dane powinny być magazynowane w nieskończoność? Jaki jest optymalny okres ich przechowywania? Czy jeśli nasze prawnuki będą chciały przygotować magisterkę o serialach Netflixa, czy będą one w ogóle dostępne?

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Pocztówka z Danii. Czyta Dariusz Eckert.

Czasem przychodzi do mnie improwizacja. Ale nie ta mickiewiczowska, lejąca kaskady 13 zgłoskowców na dany temat, czy hip-hopowa rytmiczna opowieść. Przychodzi jakiś obraz czy myśl, zwłaszcza gdy jest z kimś złapać rezonans, jeżeli podchwyci temat i można płynąć. Na przykład leci opowieść o sześciobiegowych pralkach Porsche piorących tapczany albo telewizorach grzewczych na węgiel do ogrzewania szklarni. Chodzi o to, aby od niechcenia i z kamienną twarzą pleść tak niestworzone bzdury, że ludzie zastanawiają się, kto tu zwariował i czy być może przypadkiem nie mówię poważnie. Ale na pewno mają dylemat i zaczynają wątpić. We wszystko. Czasem próbują dyskutować, udowadniać, że jest inaczej. Wtedy można dzielić się na stronnictwa, zajmować stanowiska, spierać. Tu jest dopiero pole do manewrów. Na ogół kończy taką sytuację parsknięcie śmiechem któregoś z inicjatorów. Czasem utykam. Suma wszystkich kontuzji sportowych i dzikich fikołów z czasów, kiedy człowiek jeszcze był nieśmiertelny i mógł wszystko. To chyba jeszcze trochę trwa. No i ciężkiej, wieloletniej roboty. Z czasem dołożyła swoje pogoda. Teraz, kiedy przesilę nogę, po prostu jakiś czas utykam. A że mam nadwyrężone obie, to zdarza się raz jedna, raz druga. Kolega z pracy pyta z podejrzliwym zdziwieniem. Wczoraj utykałeś na prawą, a dziś na lewą? No przecież nie da się utykać na obie naraz. Poza tym w parzyste utykam na prawą, a w nieparzyste na lewą. A w niedzielę leżę. Wtedy na pewno nie utykam. Ale sprawdzę. A może powinieneś sobie sprawić laskę? Pyta z fałszywą, prześmiewczą troską inny kolega. Mówię mu, że mam, ale tylko do utykania na lewą nogę, a aktualnie utykam na prawą. Patrzy ironicznie, czując wkręt, ale w sukurs przychodzi mi inny kolega, że ma używaną, ale sprawną do prawej nogi, ale jest produkcja angielskiej, więc będę musiał za nią bilet w pociągu płacić. A to nie opłaca się. Ale jak zmienisz końcówkę z plastikowej na gumę, najlepiej arabską, to nie będziesz musiał. Aha, znam ja takie wynalazki. Jak mnie sprawdzą i nie będę miał homologacji, no fakt. Ale znam dentystę, który takie rzeczy na poczekaniu robi. Utykam. Joga się na mnie zapisała. Rozbolały ją kolana.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Płyta dnia.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Paliwo z alg. Ponieważ algi zwykle składają się z wielu różnych związków, mogą być wykorzystywane jako biopaliwo w różnych procesach. Ogólnie dziedzinę paliw z alg można podzielić na cztery kategorie: biodiesel, biogaz, bioetanol oraz biowodór. W porównaniu z innymi paliwami ta alternatywa ma tę zaletę, że plon podczas uprawy jest znacznie wyższy. Na przykład produktywność mikroalg przewyższa wydajność rzepaku 15-krotnie. Jako zaletę wymienia się również fakt, że kultury alg wychwytują i utrwalają emisję CO2. Pozytywne jest też to, że uprawa alg nie wymaga gruntów ornych, jednak zapotrzebowanie na miejsce, energię i koszty operacyjne są bardzo wysokie. Mimo to wiele korporacji w nie inwestuje.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: El Chapo. Jest to osoba uważana za najpotężniejszego handlarza nielegalnymi substancjami na świecie. Mężczyzna obecnie odsiaduje wyrok dożywotniego pozbawienia wolności przedłużony o dodatkowe 30 lat bez możliwości ubiegania się o wcześniejsze zwolnienie. W stosunku do mężczyzny zasądzono również przepadek mienia o wartości niemal 13 miliardów dolarów. El Chapo obecnie odsiaduje wyrok w więzieniu USP Florence Admax. To kompleks penitencjarny w Colorado w Stanach Zjednoczonych. Każda cela ma biurko, stołek i łóżko, które są prawie w całości wykonane z betonu. Jest także toaleta, która wyłącza się, jeżeli jest zablokowana, prysznic z wyłącznikiem czasowym oraz umywalka. Okna w celach są zaprojektowane tak, aby uniemożliwić osadzonym zapoznanie się z ich konkretną lokalizacją w kompleksie. Widzą przez nie tylko niebo i dach, więc zaplanowanie ucieczki jest praktycznie niemożliwe. Więźniowie mogą spacerować w betonowym dole przypominającym pusty basen, który również ma na celu uniemożliwienie im poznania swojego położenia w obiekcie. Więzienie jako całość zawiera wiele czujników ruchu i kamer oraz 1400 zdalnie sterowanych stalowych drzwi. Funkcjonariusze w więziennym centrum dowodzenia monitorują osadzonych 24 godziny na dobę i mogą aktywować przycisk napadowy, który zamyka wszystkie drzwi w obiekcie w przypadku podejrzenia próby ucieczki.

gdzieś w trakcie. Zgubiłem dziką naturę w zgodzie z samym sobą. Na bok odstawiłem

wypełniam pustkę mailem, SMS-em, pustka już pełna. W barze Eureka życie mi przecieka.

jakaś opuszczona przy barze się dziwi. Samotna wariatka, byle głupek, z brzydkich kobiet szydzi. A w gazetach napisali, dziś umarł anioł stróż, dziś umarł anioł stróż, dziś umarł anioł stróż.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Pomidory wydają się być typowym składnikiem włoskiej kuchni, ale rozgościły się na talerzach mieszkańców Italii dopiero w XIX wieku. Wcześniej uważano, że są trujące. Pomidory przypłynęły do Europy z Ameryki na pokładach statków hiszpańskich konkwistadorów. W owych czasach na nowinki patrzono raczej nieprzychylnie, dlatego przez kilka stuleci pomidory były wyłącznie roślinami ozdobnymi. W pewnym momencie zaczęto uważać je za doskonały afrodyzjak, więc mieszkańcy Italii zaczęli je spożywać. Wówczas ich konsumpcję surowo potępił Kościół katolicki, określając pomidory jako diabelskie owoce. Nieco później, w XVI wieku, to nastawienie nieco zelżało i pomidor rozpoczął podbój talerzy mieszkańców Półwyspu Apenińskiego. To jednak nie koniec religijnych krucjat przeciwko temu przysmakowi. 10 lat temu pewien dość ortodoksyjny muzułmański fanpage ostrzegał na Facebooku, by odpowiednio kroić pomidory, tak by ich miąższ nie ukazywał znaku krzyża.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Kwadrans literacki.
2: Storybox przedstawia Mohandas Karamchand Gandhi. Autobiografia. Dzieje moich poszukiwań prawdy. Czyta Michał Breitenwald. Uspokojenie po burzy. Nie opuściłem jeszcze gmachu urzędu policyjnego, kiedy po upływie 2 dni zostałem wezwany do Mr. Escomba. Przysłano nawet 2 policjantów dla zapewnienia mi bezpieczeństwa, ale wszystkie te środki ostrożności okazały się zbędne. Tego samego dnia, kiedy zeszliśmy na brzeg, tuż po opuszczeniu żółtej bandery, przybył do mnie przedstawiciel pisma The Natal Advertiser, by przeprowadzić ze mną wywiad prasowy. Zadawał mi moc różnych pytań, a ja, odpowiadając mu, zadawałem kłam wszystkim oskarżeniom, jakie wysunięto przeciwko mnie. Sir Perozeszachowi Mecie mam do zawdzięczenia, że wszystkie przemówienia, jakie wygłosiłem w Indiach, były uprzednio napisane. Kopie każdego z nich oraz innych moich prac znajdowały się w moim posiadaniu. Wręczyłem dziennikarzowi wszystkie te materiały, by udowodnić, że nie powiedziałem w Indiach nic takiego, czego bym już przedtem nie powiedział w znacznie ostrzejszej formie w Afryce Południowej. Przekonałem go również, że nie brałem żadnego udziału w sprowadzeniu do Afryki pasażerów z Kurland i Naderi. Wielu z nich od dawna mieszkało tutaj, a przeważająca część podróżnych daleka była od myśli pozostania w Natalu i pragnęła przedostać się do Transwalu. W owych bowiem czasach Transwal dawał poszukiwaczom zmian losu znacznie lepsze widoki wzbogacenia się i większa część Indusów wolała się tam osiedlać. Mój wywiad prasowy i odmowa pociągnięcia do odpowiedzialności napastników wywarły tak duże wrażenie, że Europejczycy zamieszkali w Durbanie zaczęli się wstydzić swego postępowania. Prasa oświadczyła, że nie ponoszą żadnej winy i surowo potępiła zachowanie tłumu. Tak więc ta próba linczu okazała się w końcu błogosławieństwem dla mnie, a tym samym dla sprawy, której broniłem. Podniosło to niezmiernie autorytet Indusów w Afryce Południowej i ułatwiło mi moją działalność. Po 3 czy też 4 dniach powróciłem do domu, w którym znów zamieszkałem. Całe wydarzenie przyczyniło się również do zwiększenia mojej praktyki adwokackiej. Lecz o ile wspomniane wydarzenie podniosło prestiż naszej społeczności, o tyle również przyczyniło się do rozniecenia uprzedzeń wymierzonych przeciwko nam. Z chwilą, kiedy się okazało, że Indus potrafi po męsku stanąć do walki, niezwłocznie zaczęto się w tym dopatrywać ukrytego niebezpieczeństwa. Do Izby Ustawodawczej Natalu wpłynęły 2 projekty uchwał. Jedna z nich była wymierzona przeciwko kupcom Indusom, druga przewidywała znaczne obostrzenie imigracji indyjskiej. Na szczęście kampania podjęta w swoim czasie przeciwko pozbawieniu Indusów należnych im praw wyborczych doprowadziła do uchwały, która głosiła, że żadne zarządzenie skierowane przeciwko Indusom nie może uzyskać sankcji prawnych, gdyż prawo nie uznaje żadnych różnic pomiędzy rasą białą a narodami kolorowymi. Wprawdzie brzmienie uchwały przewidywało jej zastosowanie do wszystkich, ale jej niewątpliwym celem było narzucenie ludności indyjskiej i zamieszkałej w Natalu dalszych ograniczeń. Zgłoszenie tych wniosków w znacznym stopniu zwiększyło zakres mojej działalności, a także przyczyniło się do podniesienia poczucia obowiązku w członkach naszej gminy. Tekst wniosków został przełożony na język hindi i opatrzony obszernym komentarzem po to, aby społeczeństwo zdawało sobie sprawę ze wszystkich konsekwencji. Odwołaliśmy się do ministra kolonii, jednak ten odmówił interwencji i uchwały nabrały mocy prawa. Działalność społeczna pochłaniała obecnie niemal cały mój czas. Mansuk Lal Nazar, który, jak wspomniałem, przybył już do Durbanu, zamieszkał wraz ze mną, a wobec tego, że on również cały swój czas poświęcał pracy społecznej, była to do pewnego stopnia duża ulga dla mnie. Szedł Adamji Mia Khan podczas mojej nieobecności pełnił swoje obowiązki z dużym powodzeniem. Dzięki niemu liczba członków znacznie wzrosła, a fundusz, którym rozporządzał Kongres Indyjski w Natalu, wynosił już około 1000 funtów sterlingów. Wykorzystałem poruszenie wywołane przez uchwalenie wspomnianych ustaw, a także owe demonstracje przeciwko przybyłym pasażerom dla wzmożenia rekrutacji członków oraz naszych funduszów, które obecnie doszły do sumy 5000 funtów. Celem moim było zapewnić kongresowi posiadanie stałego funduszu, który umożliwiłby nabycie na własność jakiejś nieruchomości, a następnie pozwolił na kontynuowanie działalności za pieniądze otrzymywane z czynszu pobieranego za wynajem tej nieruchomości. Była to moja pierwsza próba kierowania organizacją publiczną. Przedstawiłem swoje propozycje współpracownikom, którzy je z uznaniem zaakceptowali. Nieruchomość, którą nabyliśmy, została wynajęta, a otrzymany czynsz całkowicie wystarczał na pokrycie bieżących wydatków kongresu. Pieczę nad majątkiem sprawowała dobrze zorganizowana komisja kuratorów, istniejąca do dzisiaj. Jednak na tym tle wynikało wiele wewnętrznych sporów, co doprowadziło w końcu do tego, że czynsz jest obecnie deponowany w sądzie. Ta przykra sytuacja powstała po moim wyjeździe z Afryki Południowej. Wszakże moja koncepcja polegająca na posiadaniu stałego funduszu do dyspozycji organizacji publicznych uległa zrewidowaniu na długo przed tym, zanim powstały wspomniane rozbieżności. Obecnie, po nabyciu bogatego doświadczenia w kierowaniu licznymi organizacjami, na których czele stałem, nabrałem przekonania, że oparcie ich istnienia na stałych funduszach jest raczej niepożądane, a to dlatego, że samo posiadanie takiego stałego funduszu kryje w sobie zarodki moralnego rozkładu tej instytucji. Organizacja społeczna winna być instytucją kierowaną zgodnie z opinią społeczną i za pomocą funduszów społecznych. Jeżeli tego rodzaju instytucja traci aprobatę publiczną, koniec jej jest nieunikniony. Otóż organizacje opierające swe istnienie na stałych funduszach często przestają się liczyć z opinią publiczną i niejednokrotnie postępują wbrew niej. W naszym kraju mieliśmy tego przykłady na każdym kroku. Niektóre z religijnych stowarzyszeń przestały składać sprawozdania rachunkowe. Kuratorzy zamienili się we właścicieli i nie ponosili przed nikim żadnej odpowiedzialności. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że ideałem istnienia dla instytucji publicznych jest życie z dnia na dzień. Instytucja, która nie potrafi zdobyć poparcia społeczeństwa, nie ma racji bytu. Dotacje, jakie każdego roku otrzymuje tego rodzaju organizacja, są świadectwem jej popularności, a także uczciwości jej kierownictwa i sądzę, że każda organizacja powinna poddać się podobnej próbie. Chciałbym jednak być dobrze zrozumiany. Moje uwagi nie dotyczą takich instytucji, które z natury rzeczy nie mogą być kierowane bez posiadania stałych podstaw materialnych. Chcę przez to powiedzieć, że bieżące wydatki powinny być pokrywane przez dobrowolne subskrypcje otrzymywane z roku na rok. Wyrażone wyżej poglądy znalazły potwierdzenie podczas dni Satyagrahy w Afryce Południowej. Ta wspaniała kampania, trwająca przeszło 6 lat, była przeprowadzona bez pomocy stałych funduszów, aczkolwiek wymagała wiele pieniędzy. Przypominam sobie, że nieraz nie wiedziałem, co zrobię jutro, gdy nie wpłyną żadne wpłaty. Nie chcę jednak wyprzedzać wypadków. Czytelnik sam wyciągnie wnioski z dalszego ciągu niniejszej opowieści. Wychowanie dzieci. Kiedy w styczniu 1897 roku wylądowałem w Durbanie, miałem ze sobą 3 dzieci. 10-letniego syna mojej siostry i 2 własnych synów, 9- i 5-letniego. Gdzie miałem ich wychowywać? Mogłem ich posłać do szkoły dla europejskich dzieci, ale jedynie w drodze łaski i wyjątku. Żadnemu innemu indyjskiemu dziecku nie wolno było uczęszczać do niej. Istniały wprawdzie dla nich szkoły założone przez misjonarzy chrześcijańskich, ale nie miałem zamiaru posyłać do nich moich dzieci, gdyż system nauki praktykowany tam nie podobał mi się. Poza tym językiem wykładowym byłby wyłącznie angielski lub uproszczone języki tamilski albo hindi.

moim kierunkiem. Niektóre podstawowe przedmioty mogły być wykładane dzieciom przez tego nauczyciela. Jeśli zaś chodzi o resztę, musiały się zadowolić nieregularnymi lekcjami udzielanymi przeze mnie. Zaangażowałem więc angielską guwernantkę, płacąc jej 7 funtów tygodniowo. Ten stan rzeczy trwał pewien czas. Nie byłem jednak zadowolony. Chłopcy nauczyli się nieco języka Gujarati dzięki rozmowom ze mną i obcowaniu z matką, której macierzystym językiem był Gujarati. Nie miałem ochoty odsyłać ich do Indii, gdyż w moim przekonaniu nawet małe dzieci powinny pozostać przy swoich rodzicach. Wychowanie, jakie wpaja się dzieciom w dobrze prowadzonym domu rodzinnym, jest nie do osiągnięcia w żadnym domu wychowawczym. Dlatego też zatrzymałem dzieci przy sobie. Siostrzeńca i mego starszego syna posyłałem w Indiach w ciągu paru miesięcy do miejscowej szkoły, ale wkrótce zaniechałem tego. Mój starszy syn po osiągnięciu dojrzałości sporo lat później opuścił mój dom i udał się do Indii, by uczęszczać do wyższego zakładu naukowego w Ahmedabadzie. Odnosiłem wrażenie, że mój siostrzeniec był zadowolony z tego, co mu mogłem dać. Niestety umarł we wczesnej młodości po krótkiej chorobie. Trzej inni synowie nigdy nie uczęszczali do wyższych zakładów naukowych, pobierając jednak systematyczną naukę w zaimprowizowanej szkole, którą założyłem w Afryce Południowej dla dzieci rodziców należących do ruchu Satyagrahi. Wszystkie te eksperymenty się nie sprawdziły. Nie mogłem poświęcić dzieciom tyle czasu, ile pragnąłem. Niemożność udzielenia im należytej opieki oraz inne trudne do usunięcia powody sprawiły, że nie mogłem zapewnić im tego z zakresu humanistyki, czego bym sobie życzył, i moi synowie nieraz robili mi z tego powodu wyrzuty. Mimo iż zdobyli stopnie magisterskie, brak systematycznego wykształcenia nieraz dawał im się we znaki. Niemniej jestem zdania, że gdybym w swoim czasie nalegał na posyłanie synów do gimnazjum, pozbawiłbym ich tego treningu, który można zdobyć jedynie w szkole doświadczenia albo przez ciągłe przebywanie z rodzicami. Żyłbym w ciągłej obawie, od której jestem dziś całkowicie uwolniony, że niewłaściwe wykształcenie, jakie rozłączeni ze mną synowie otrzymaliby w Anglii lub w Afryce Południowej, nigdy nie wpoiłyby im tej prostoty w życiu codziennym i potrzeby służenia innym, jakie moi synowie wykazują w swoim obecnym życiu, a właściwy tryb życia, jaki prowadziliby, mógłby stanowić ogromną przeszkodę w mojej działalności społecznej. A jednak, pomimo iż nie mogłem im zapewnić ogólnego wykształcenia, czego gorąco pragnąłem zarówno ze względu na nich, jak i na siebie, spoglądając w tej chwili poza siebie, sądzę, że zrobiłem wszystko, co było moim obowiązkiem. Bynajmniej nie żałuję, że nie posyłałem synów do wyższych zakładów naukowych. Stale odnosiłem wrażenie, że pewne niepożądane cechy, jakie dziś odnajduję w starszym synu, są odbiciem mojego własnego niezdyscyplinowanego i nieuporządkowanego życia we wczesnym okresie. Patrzę na te czasy jako na okres mojego niedoważonego rozwoju i braku dyscypliny wewnętrznej. Podobny okres przechodził również mój starszy syn i oczywiście nie chciał się zgodzić z tym, że to, co on robi, całkowicie odpowiada okresowi mojej niedojrzałości i braku doświadczenia. Przeciwnie, uważał, że był to najpiękniejszy okres w moim życiu, a wszystkie zmiany, jakie w nim później zaszły, były wynikiem pomyłek i źle pokierowanego wykształcenia. Takiego właśnie był zdania i, szczerze mówiąc, nie wiem, czy nie miał racji, twierdząc, że moje wczesne lata były okresem przebudzenia, a późniejsze, owe lata zaszłych we mnie radykalnych zmian, były latami rozczarowań i egoizmu. Moi przyjaciele niejednokrotnie zadawali mi pytania, co złego byłoby w tym, gdybym dał moim dzieciom wyższe wykształcenie. Jakim prawem podcinałem im skrzydła? Dlaczego stanąłem im na drodze do zdobycia wyższych stopni naukowych i obrania kariery życiowej według własnego uznania? Nie sądzę, by dało się dużo odpowiedzieć na te pytania. Spotkałem się w życiu z wieloma ludźmi, którzy poświęcili się studiom naukowym. Usiłowałem sam lub za cudzym pośrednictwem narzucić własne metody wychowawcze innym dzieciom i widziałem, jakie były tego wyniki.
Wśród moich znajomych jest

0: spora liczba młodych ludzi, którzy są obecnie w tym samym wieku, co moi synowie. Nie sądzę, by któryś z nich stał wyżej od moich synów, albo że moi synowie mogliby się od nich czegoś nauczyć. Dopiero przyszłość pokaże, jaki będzie ostateczny rezultat moich poszukiwań i eksperymentów. Piszę o tym dlatego, aby ten, kto będzie studiował dzieje cywilizacji, mógł sobie uświadomić różnicę pomiędzy systematycznym domowym wykształceniem a wykształceniem otrzymywanym w szkole, a w ten sposób mógł ocenić wpływ, jaki wywierają na dzieci zmiany wprowadzane do ich życia przez rodziców.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Średniowieczna Łódź. 2009 rok, Czersk, województwo mazowieckie. Odnaleziono tutaj łódź tak zwaną szkutę, czyli płaskodlenny statek używany do przewozu towarów Wisłą. Takie łodzie były niegdyś bardzo popularnym środkiem do transportowania towarów. Mierzyły od 10 do 30 metrów. Ta odnaleziona w Czersku należała do największych. Wykonano ją z drewna dębowego. Główną częścią konstrukcyjną były denniki, czyli belki tworzące podstawową część kadłuba. Poszycie było uszczelniane włosiem i smołą. Jednostka była napędzana prawdopodobnie siłą mięśni, a dokonywała tego załoga w liczbie około 20 flisaków. Odkrycia łodzi dokonali właściciele terenu, na którym ją znaleziono. Chcieli oni wykopać staw w swoim sadzie, a podczas wykopów natknęli się właśnie na pochodzącą sprzed kilkuset lat szkutę. Po odkryciu łodzi nie można było od razu jej wydobyć, głównie z tego powodu, że nie było odpowiedniego miejsca, by dalej ją przechowywać. Postanowiono zalać łódź wodą i przysypać piachem. W takich sprzyjających warunkach czekała 9 lat na wydobycie. Łódź pochodzi z XVI wieku, była w tym okresie eksploatowana przez około 40 lat, a dzisiaj czeka, aby stać się częścią Muzeum Żeglugi Wiślanej, które możliwe, że stanie właśnie w Czersku.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Światło dnia, czyli rekolekcje świątyni Pola Kwantowego.
2: Proszę Państwa, temat jest trudny, ponieważ chciałbym zacząć od fizyki, a wnioski, które będą płynęły ewentualnie światopoglądowe, to może sobie porozmawiamy w czasie dyskusji, którą mam nadzieję po tym takim wprowadzeniu sobie przeprowadzimy. Otóż zacznijmy od tego, że ja będę mówił nauka czasami myśląc fizyka, no jestem fizykiem, w związku z tym w naturalny sposób myślę o fizyce jako takiej nauce, która z której jak gdyby wypływa no, chemia w dużej mierze. Nie wiem, czy do końca biologia, ale w pewnej mierze na pewno tak. To jest nauka, która zajmuje się podstawami naszego rozumienia świata. W związku z tym o niej będę głównie mówił. Otóż zanim w powszechnej świadomości, również w szkole, nauczanie fizyki kończy się tak naprawdę na początku XX wieku. To znaczy, jak dochodzimy do szczególnej i ogólnej teorii względności Einsteina i jak dochodzimy do mechaniki kwantowej, to w zasadzie już jest za chwilę matura i kończymy, mówiąc, że to jest nowa fizyka i w zasadzie nauczanie powinniśmy skończyć. Ostatni tydzień jest temu poświęcony. I to jest... Wynika to z przekonania o tym, że ta współczesna fizyka, czyli ta dwudziestowieczna fizyka, jest bardzo trudna. Jest w zasadzie niemożliwa do przekazania. To jest nieprawda. To znaczy, na przykład ogólną teorię względności można by, czyli teorię grawitacji Einsteina, można by w taki sposób przekazać, że ideę można by, w szczególności młodzieży, przekazać w sposób bardzo prosty, ponieważ stoi za ogólną teorią względności, stoi niezwykle prosta zasada. Może do tego dojdziemy w czasie dyskusji, nie chciałbym tutaj poświęcać za dużo czasu ogólnej teorii względności. To by się dało przekazać. Otóż te dwie teorie powstały w XX wieku, które fundamentalnie zmieniły nasze rozumienie rzeczywistości, nasze widzenie świata. To jest ogólna teoria względności Einsteina i mechanika kwantowa. Te dwie teorie są tak zasadniczo zmieniły nasze widzenie rzeczywistości, że XX wiek w sensie tego, jak ja patrzę, nie wiem, na ten stół, czy na fakt, że mogę włożyć palec do wody, a w stół nie mogę włożyć, dlaczego niebo jest niebieskie, skąd są kolory, to wszystko w XIX wieku było widziane kompletnie inaczej niż widziane jest teraz. W związku z tym ja bardzo żałuję, że ta wiedza, nie mówię o matematyce, bo matematyka stojąca za tymi teoriami jest rzeczywiście nie jest taka prosta. Znaczy trzeba się trochę do niej tam przyzwyczaić. Natomiast idee stojące za tymi teoriami są bardzo proste i bardzo przekonujące. I wydaje mi się, że ponieważ jesteśmy na terenie szkoły, to taką uwagę zrobię, że wydaje się, że o tych teoriach i o rozumieniu świata wynikającego z tych teorii powinno się mówić właśnie w szkole. Niestety to nigdzie na świecie jeszcze tak dobrze nie funkcjonuje. Bardzo bym chciał, żeby tak funkcjonowało. Dlatego, że mówi się, że tak zwany zdrowy rozsądek to zbiór przesądów, których nabywamy do 16 roku życia. W związku z tym dobrze jest te przesądy do 16 roku życia odbarwić, czy ich się pozbyć. Otóż jaka jest różnica między takim XIX-wiecznym widzeniem rzeczywistości a XX-wiecznym widzeniem rzeczywistości z punktu widzenia fizyki? W XIX wieku funkcjonowały elektrodynamika, teraz nazywamy ją klasyczną, ale wtedy oczywiście nie wiedziano, że istnieje inna. Termodynamika, mechanika, wszystkie teraz dodajemy przymiotnik klasyczna i wydawało się, że praktycznie wszystko rozumiemy, co w tym świecie się dzieje. Świat był tak do tego stopnia, że pod koniec XIX wieku nawet chciano likwidować wydziały fizyki, mówiąc, że wszystko w zasadzie już wiemy, można pozostawić to inżynierom, to o czym tu jeszcze mamy się, nad czym się mamy zastanawiać. Pozostawały drobne problemy, typu stabilność atomów na przykład. Ale to uważano, że to są jakieś drobiazgi, które się wkrótce wyjaśni. Ponieważ klasycznie atomy, czyli związki pomiędzy naładowanymi dodatnio i ujemnie ładunkami, nigdy nie mogą być stabilne. Dobrze, no ale teraz świat, który jak gdyby i powiedzmy widzenie świata było całkowicie deterministyczne. To znaczy, funkcjonowało przekonanie, że jeżeli poznamy stan świata obecnie, to znaczy będziemy znali położenia i prędkości wszystkich cząstek w świecie, to z całkowitą pewnością odtworzymy historię świata wstecz, jak i będziemy mogli przewidzieć całą przyszłą ewolucję świata. W tym sensie człowiek wydawał się pewną marionetką, w tym sensie, że jeżeli ja na przykład chcę się napić za godzinę herbaty, to wynika ze stanu atomów w moim ciele, czy po prostu jest to jednoznacznie zdeterminowane. I dlatego na przykład na pytanie Napoleona, dlaczego w traktacie o mechanice nieba Laplace nigdzie nie użył, ani razu nie użył słowa Bóg, odpowiedział, że ta hipoteza nie była mi potrzebna. Co stało się takim manifestem tej separacji nauki i religii, która skądinąd jest bardzo korzystna, ta separacja. Otóż w XX wieku sytuacja zmieniła się radykalnie. To znaczy, mechanika kwantowa po pierwsze mówi, że nie jesteśmy w stanie stwierdzić, jaki jest stan świata. I to nie dlatego, że nie mamy narzędzi, tylko jest to immanentnie niemożliwe. Znaczy, próbując stwierdzić, jaki jest stan świata, ten stan musimy zniszczyć. Przekształcić do nieznanego, bliżej innego stanu. Po drugie, nawet gdybyśmy znali stan świata, to nie wynika stąd jednoznaczne przewidywanie dotyczące przyszłości, ani jednoznaczne odtworzenie, co działo się w przeszłości. Istnieje pewna nieoznaczoność w tym świecie, która powoduje, że świat jest znacznie ciekawszy tak naprawdę. Świat, w którym wszystko ewoluuje deterministycznie, jest znacznie mniej interesujący niż świat, który zostawia pewną swobodę, który zostawia pewien margines niepewności. Otóż ten fakt, że świat od początku XX wieku, jak gdyby tak jak go rozumiemy, przestał być deterministyczny, ma według mnie kluczowe znaczenie światopoglądowe. Po drugie, tego typu to co na przykład teoria względności wprowadziła, skądinąd nazwa jest bardzo myląca, dlatego że teoria względności często się ją rozumie, że wszystko jest względne. To jest całkowita nieprawda. Znaczy istnieją obiekty, wielkości, których żadna transformacja nie zmieni. To nie jest na przykład tak, że możemy równie dobrze mówić, że Ziemia obraca się wokół Słońca, jak w teorii względności moglibyśmy powiedzieć, że Słońce obraca się wokół Ziemi. Tak nie jest. Te dwa układy się różnią i można powiedzieć, że jeden jest lepszy, mianowicie ten, w którym się obraca wokół Słońca, jest lepszym układem, a drugi jest gorszym układem i nie jest to całkowicie równoważne. Także to tak na marginesie, ta teoria względności to jest zła nazwa, znaczy myląca nazwa. Teraz, jeżeli mamy taki ogląd rzeczywistości, że świat nie jest deterministyczny i ta teoria względności wprowadziła na przykład pojęcie, że czas biegnie inaczej. Dla każdego obserwatora, w szczególności jak się poruszają, czy jak są w polu grawitacyjnym, czas biegnie inaczej. I to jest, znaczy to, że biegnie tak samo, jesteśmy do tego bardzo przyzwyczajeni, prawda, że taki sam czas panuje w całym wszechświecie i dla każdego. Jest to wdrukowane w nas, prawda, od 300 lat. Newton, który przejął od Galileusza zasady równoważności, wyprowadził błędny wniosek, że z zasady równoważności wynika czas absolutny. I to zostało, że tak powiem, wdrukowane wszędzie. I takie pojęcie, takie podejście, że czas biegnie różnie, że czasoprzestrzeń jest areną taką bardzo dynamiczną, której dla każdego ten czas biegnie inaczej, odległości biegną inaczej, jest czymś, co by znowu powinno się w młodym wieku ludziom mówić czy pokazywać. Dam taki przykład. Dlaczego tego typu myślenie pozwala na zupełnie inne patrzenie na to samo zjawisko? Prawda? Newton ze słynnym jabłkiem. Jego wielką zasługą było to, że zresztą po Galileuszu, Galileusz I,

jeszcze nie używa oczywiście słowa siła, to wprowadził dopiero Newton. Natomiast, że każdy obserwator dowolnie poruszający się jest równoważny, to wprowadził Galileusz. I z tego Newton jak gdyby wziął tą ideę i stwierdził, dobrze, skoro jabłko spada tutaj na Ziemi jakoś tam, to być może ruch Księżyca wokół Ziemi jest spowodowany przez tę samą siłę, co ruch jabłka. No zastosował to do obliczenia, już wtedy wiadomo było, jaka jest mniej więcej odległość Księżyca od Ziemi i z tych praw można wyprowadzić, jaki jest okres obrotu. Podobno był tak wzruszony, że nawet nie dokończył tego bardzo prostego obliczenia i ktoś za niego dokończył i wyszło mu 28 dni. No i stwierdził, tak, rzeczywiście to samo prawo obowiązuje na Ziemi, co na niebie i potem obliczył również masę Słońca z tego, znając okres obiegu i odległość. W związku z tym to była gigantyczne, że tak powiem, przełom w myśleniu, że te same prawa obowiązują tutaj i wszędzie. Zresztą do tych praw za chwilę wrócimy, bo to jest według mnie kluczowy temat, kluczowa obserwacja. To są prawa fizyki. Dlaczego one obowiązują w sposób uniwersalny? I on wprowadził również pojęcie przyciągania. No dla niego to było każde ciało masywne przyciąga. I takie do tej pory mamy wyobrażenie. No dlaczego jabłko spada, czy jak podrzucę kredę, dlaczego ona wraca? No bo Ziemia ma pole grawitacyjne. I na to przychodzi Einstein i mówi, że to, że czas i przestrzeń nie są niezmienne, są elastyczne, są czymś dynamicznym. I w podejściu Einsteina, jeżeli mamy odcinek, puszczam na najlepszą linią prostą w fizyce jest oczywiście światło. W związku z tym między A i B puszczamy sobie światło, no ono się porusza po czymś, co byśmy nazwali linią prostą. Dobrze. Teraz podstawiam pod tę linię prostą, podstawiam dużą masę. Co się zmienia? Einstein mówi, że to, co było metrem, staje się 1,5 metra. To, co było sekundą, staje się 1,5 sekundy. Im dalej jestem od tej dużej masy, tym ta zmiana jest mniejsza i bardzo daleko metr jest metrem, a sekunda jest sekundą. Ponieważ światło chce pokonać odległość z punktu A do B po najkrótszej krzywej, to nie opłaca się biec po prostej, tylko lepiej się trochę odchylić, żeby metr to był 1,20 m i wrócić, ponieważ w ten sposób pokona mniejszą odległość niż biegnąc po tym, co było prostą. Ale cały czas światło biegnie po prostej, tylko pojęcie czasu i przestrzeni się zmieniło. I w ten sposób na przykład zakrzywienie promieni to jest efekt nie przyciągania przez Ziemię, tylko zmiany sposobu liczenia czasu i przestrzeni przez Ziemię. To jest tak, jak mamy miasto, prawda, między punktem A i B na mapie. To najkrótsza droga, wiadomo jaka jest. Ale jak po środku postawimy duże miasto, no to lepiej jest objechać to miasto, nawet nadrabiając drogi, bo i tak krócej będziemy jechać i szybciej się znajdziemy w punkcie B. To jest właśnie zmiana sposobu liczenia czasu i odległości, bo kilometr pokonany w mieście zajmuje znacznie dłużej niż kilometr pokonany na pustej drodze. Dokładnie w ten sposób to działa. Podobnie satelita, który krąży wokół Ziemi, to nie dlatego, on nie krąży, ponieważ jest przyciągany, tylko to jest linia prosta. Jakbyśmy wyliczyli, jaka jest linia prosta dla ciała rzuconego w odległości, nie wiem, tam 100 km nad Ziemią z jakąś prędkością, z punktu A do B, no to jest kawałkiem okręgu. To jest linia prosta. Gdyby on chciał się poruszać tak, to by musiał włączyć silniki. Także to samo zjawisko nagle widziane jest w sposób zupełnie różny. Właśnie przez fakt, że wprowadził Einstein dynamiczną czasoprzestrzeń. Także sposób myślenia teraz, na przykład o czasie i przestrzeni, jest zupełnie różny i tego typu pojęcia czy wyobrażenia byłoby bardzo dobrze, gdyby w szkole można było tego typu pojęcia opisywać je. Bo oczywiście wyliczenie,
jak z takiej dynamicznej teorii czasoprzestrzeni

Jak wyliczyć linię prostą? No to już nie jest, to tego między zupą a drugim daniem się nie zrobi. To trzeba trochę wiedzieć, tam jakieś tensory Riemanna, coś trzeba wiedzieć. Natomiast opisanie tego jest i symetria, idea stojąca za tym jest bardzo prosta. Otóż mechanika kwantowa to jest druga teoria, która zasadniczo zmieniła nasze myślenie o świecie, prawda, w którym w takim myśleniu właśnie czysto deterministycznym zadajemy punkty, zadajemy ich prędkości, no i potem pytamy się, co się dzieje, to mechanika kwantowa mówi, nie ma takiego opisu. To znaczy istnieje pewna funkcja falowa, pewien taki rozmyty sposób opisu. Ta funkcja falowa ewoluuje w sposób deterministyczny, natomiast z tej funkcji falowej nie możemy jednoznacznie przewidzieć, co się stanie. W związku z tym to też jest obraz świata, który jest zupełnie różny od tego, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. I teraz, jaki tu jest styk tej powiedzmy pewnego światopoglądu? Otóż zacznijmy od tego, za chwilę rozwinę ten temat może trochę bardziej, bo to jest według mnie kluczowa sprawa w tym momencie. To jest pytanie, czy istnieje coś takiego jak światopogląd naukowy? Otóż nie istnieje, bo jeżeli światopogląd jest ogółem moich poglądów na świat, to ja mogę zadać zasadne pytania i sensowne pytania, na które nauka nie to, że teraz nie odpowie, nigdy nie odpowie, ponieważ leżą one poza jej paradygmatem. Otóż kluczowym pytaniem, na którym chciałbym się nieco skupić, to jest pytanie, dlaczego istnieją prawa fizyki. Otóż, nie zastanawiamy się nad tym specjalnie. Opisał to w sposób niezwykle głęboki, jak zwykle Einstein, w powiedzeniu, najbardziej niezrozumiałe jest to, że w ogóle cokolwiek daje się zrozumieć. To proszę przemyśleć to zdanie, bo to jest naprawdę głębokie zdanie. Otóż, jeżeli ja bym wyciągnął przypadkowy wszechświat z kapelusza, on powinien być chaotyczny. Znaczy, szansa na to, że przypadkowy wszechświat wyciągnięty z kapelusza będzie miał prawa jakiekolwiek, to znaczy, że cokolwiek będzie podlegało prawom, jest zerowa. Co gorsza, w naszym, co lepsze tak naprawdę dla nas, te prawa są uniwersalne, to znaczy obowiązują tutaj i w sąsiedniej galaktyce. Obowiązują dzisiaj i obowiązywały kilkanaście miliardów lat temu, na tyle, na ile znamy ewolucję wszechświata. Otóż pytanie, dlaczego w ogóle cokolwiek ma podlegać jakimkolwiek prawom, tego się na ogół nie zadaje, a to jest pytanie absolutnie kluczowe. Dlatego, że nie tylko cała nauka na tym bazuje. Bo gdyby takich praw nie było, to jakakolwiek wiedza czy doświadczenie, które bym wykonał, nie dawałoby nic następnym obserwatorom czy następnym pokoleniom. Ponieważ jeżeli z wtorku na środę nagle odwracałaby się przyciąganie grawitacyjne, to co z tego, że ja bym wiedział, że powinienem nieść wazę z gorącą zupą tak, jak czasami by się ona wychlupywała kompletnie bez powodu i bym nie wiedział nawet dlaczego. My korzystamy z tego, że doświadczenia wykonane przez tysiące lat mówią, że trzeba uważać, jak się niesie kamień, bo może spaść na nogę. On nie leci do góry bez żadnej przyczyny, on spada na nogę w idealnie takich samych warunkach. Żadna wiedza nie byłaby możliwa, gdyby nie było praw, które są niezmienne, ponieważ jakakolwiek kumulacja doświadczeń czy obserwacji nic by nie dawała, jeżeli te prawa chaotycznie by się zmieniały. I to nie jest tak, że my jedne prawa zastępujemy innymi, bo istnieją głębsze prawa, ale nadal dlaczego te prawa w ogóle mogą istnieć? Oczywiście my wiemy dużo, dużo więcej niż wiedzieliśmy powiedzmy 100 lat temu, prawda, nie wiem, Boeinga 757 czy 767 buduje się w ogóle na ekranach komputerów. No nie buduje się nawet jakichkolwiek, potem to on jest cały zbudowany, dopiero się buduje prototyp i on lata. Na tyle dobrze znamy prawa fizyki, prawda? Więc znamy te prawa,
ale nie wiemy, dlaczego one, dlaczego cokolwiek im podlega. A nie tylko dlaczego cokolwiek, dlaczego wszystko im podlega, co jest jeszcze silniejszym stwierdzeniem. Wszystko i zawsze na tyle, na ile potrafimy wstecz w historię wszechświata spojrzeć. To jest pytanie niezwykle głębokie. I jeżeli gdzieś miałbym powiedzieć, że coś jest dla mnie wskazówką, czy silną wskazówką na istnienie transcendencji, to jest właśnie to, że świat podlega prawom. I to stwierdzenie nie wynika z tych praw. To stwierdzenie jest poza tymi prawami, prawda? Transcendencja, czyli transcandere, czyli przekraczać. To jest coś, co jest poza tym światem i zasadnym pytaniem jest go zadawać, natomiast nie można odpowiedzieć na to pytanie wewnątrz nauki, ponieważ to jest pytanie spoza nauki, a jest zasadne i jest bardzo głębokie.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Dzień dobry. Nazywam się Stefan Zembul i mam przyjemność przedstawić wam artystę tygodnia. Dziś jest nim zespół Bad Brains. Ajar i Earl Hudson opuścili zespół w 1987 roku, aby skupić się na muzyce reggae. Trasę koncertową I Against I dopełnili wokalista Touch Singleton i były perkusista Chromax Mackie Jason. W 1988 roku Bad Brains podpisali kontrakt z Caroline Records i rozpoczęli nagrywanie albumu Quickness. Album został nagrany z Singletonem i Jasonem, ale bracia Hudson wrócili do zespołu w 1989 roku, a Ajar zastąpił Singletona nowymi tekstami i wokalem. W tym okresie bracia Hudson, którzy chcieli skierować zespół w stronę reggae, często kłócili się z doktorem No i Jennifer, którzy coraz bardziej interesowali się hard rockiem i heavy metalem. Ajar często nie pojawiał się na zaplanowanych koncertach i sesjach nagraniowych. Po zakończeniu trasy promującej Quickness w 1989 roku bracia Hudson ponownie opuścili zespół. Mackie Jason ponownie dołączył jako perkusista. Były członek Faith No More Chuck Mosley przejął rolę głównego wokalisty w latach 1990-91, a następnie został zastąpiony przez Israela Josepha I, czyli Dextera Pinto. W 1990 roku zespół współpracował z Henrym Rollinsem przy coverze utworu The MC5 Kick Out The Jams, który pojawił się na ścieżce dźwiękowej do filmu Pump Up The Volume. Gdy zespoły inspirowane twórczością Bad Brains, takie jak Living Color i Fishbone, odniosły sukces komercyjny, w 1992 roku wytwórnia Epic Records zwróciła się do doktora No i zaproponowała zespołowi pierwszy kontrakt płytowy z dużą wytwórnią. Album Rise został wydany przez wytwórnię Epic w 1993 roku. Jason opuścił zespół w trakcie trasy koncertowej i został tymczasowo zastąpiony przez Chucka Trichea. Dziś posłuchamy płyty z roku 1996 Black Dots. Oto spis utworów. Don't Need It. At the Atlantis. Pay to Come. Super Touch Shitfit. Regulator. You're a migraine. Don't bother me. Band in DC. W hit you have to go. Demon won't annoy ya. Redbone in the city. Black Dots. How low can a punk get? Just another damn song. Attitude. I na koniec send you no flowers. Życzę miłego odbioru i do usłyszenia jutro o stałej porze. Mówił Stefan Zembul.

I got you. Next song.

The next one is called My Attitude. Like I said,

Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

a ona leży z nożem w plecach. Troszeczkę na dywanie, troszkę na podłodze. Skromnie skulona, o tak. Jest wrzask. Świadkowie są jak ryby, które przed chwilą nauczono mówić. A ona leży z nożem w plecach. A ona leży z nożem w plecach. Morderca idzie wolno korytarzem, otwiera drzwi wyjściowe i wychodzi w ogród. Mija klomby, wychodzi przez furtkę na ulicę. Wsiada do tramwaju, jedzie tramwajem, jedzie, dojeżdża do pętli. Wraca do domu, przekręca klucz w zamku, a ona leży z nożem w plecach.

a ona leży z nożem w plecach. Troszeczkę na dywanie, troszkę na podłodze. Skromnie skulona, o tak. Jest wrzask. Świadkowie są jak ryby, które przed chwilą nauczono mówić. A ona leży z nożem w plecach. A ona leży z nożem w plecach.

dog, what's up dog. Jesteś stary jak mój vlog, a mój sen kolorowy jak ksemio.

Zakarm

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Witam wszystkich. Władysław Bałtycki się kłania. Najlepsze polskie płyty według Bałtyckiego. Albo by Bałtycki, jak to czasem w tym tytule tej audycji jest. I dzisiaj mam zamiar przedstawić płytę, jedną z moich ulubionych. Obywatel GC. Płyta nazywa się Obywatel GC. Została wydana w 1986 roku przez Tone Press. To miała być trzecia płyta Republiki. Cały materiał, który znalazł się na debiutanckiej solowej płycie Ciechowskiego, powstał wcześniej na potrzeby kolejnej płyty Republiki. Niektóre utwory grane były na koncertach pod innymi tytułami już w 1985 roku, na przykład Spoza Linii Świata. To utwór wykonywany przez Republikę pod roboczym tytułem Brudny Żołnierz. Z kolei Tak Długo Czekam to nagranie Republiki pod tytułem Ciało, które już w 1985 roku nagrane było w studiu radiowym i odniosło sukces na liście przebojów programu trzeciego. Grupa weszła nawet do studia, żeby nagrać materiał i nadać mu ostateczny szlif. Niestety panowie pokłócili się o tantiemy, a konflikt dodatkowo podsycała nowa partnerka Ciechowskiego, Małgorzata Potocka, która namawiała go do usamodzielnienia się i kariery solowej, twierdząc, że muzycy Republiki do niczego nie są mu potrzebni, a wręcz stanowią przeszkodę do jego dalszego rozwoju artystycznego. Skończyło się tym, że sesja nagraniowa została zerwana, a zespół rozpadł się, ponieważ autorem wszystkich kompozycji był sam Ciechowski. Postanowił skompletować muzyków sesyjnych, nagrać materiał Republiki z nimi i wydać go jako solowy. To, że Ciechowski był autorem utworów, nie oznaczało jednak, że pozostali muzycy nie mieli wpływu na jego powstanie. Oto zresztą toczył się spór między muzykami, którzy chcieli być uwzględnieni w większym stopniu jako współautorzy muzyki, co przełożyłoby się na ich większy udział w zyskach. Muzycy Republiki uważali, że mieli wpływ na aranże kompozycji i niektóre inne ich elementy. Tego nie chciał zaakceptować Ciechowski, wspierany przez Potocką i nowego menadżera Jacka Sylwina. W efekcie po rozpadzie zespołu powstała omawiana płyta zawierająca materiał wcześniej stworzony przez Republikę. Sam tytuł albumu, jak i nowy pseudonim artystyczny Ciechowskiego był jednak łącznikiem między jego solowym projektem a dawnym zespołem. Można więc powiedzieć, że debiut Ciechowskiego to w pewnym sensie kontynuacja projektu pod nazwą Republika, tylko z innymi muzykami. Co można powiedzieć o samej muzyce, która znalazła się na Obywatelu GC? Wszystko rozpoczyna się od jak najbardziej republikańskiego numeru na płycie pod tytułem Paryż, Moskwa 17:15, czyli Mimowolne podróże kochanków, w którym ostre gitarowe riffy Borysewicza kontrastują z zaprogramowanym przez Rafała Paczkowskiego na podstawie koncertowych nagrań Republiki brzmieniem perkusji. Ten ostatni fakt dotyczący programowanej perkusji to kolejny znak, że mamy do czynienia z kontynuacją drogi Ciechowskiego, którą rozpoczął w zespole Republika. Drugi utwór na płycie, Tak Długo Czekam, czyli Ciało, to chyba jej najbardziej kontrowersyjny fragment. Kompozycja wcześniej nagrana przez Republikę pod tytułem Ciało stała się dużym hitem w 1985 roku. Najwyraźniej planowano wydać ją na trzecim albumie, bo znalazła się na płycie Obywatela. Jednak poza tekstem nie ma aż tak dużo wspólnego z wersją znaną wcześniej. Ciało od początku było utworem wolniejszym, ale miało republikański nerw. Wersja, która znalazła się na płycie Obywatela, nie ma tej nowofalowej chropowatości. W zamian jest sporo rozmytej elektroniki w tle, która powoduje, że utwór traci charakter. Na pewno ci, którzy słyszeli najpierw wersję Republiki, a następnie wersję Obywatela, mieli spore problemy z zaakceptowaniem zmian. W nowej wersji nie słychać nic, co uzasadniałoby ich wprowadzenie. Trzeci utwór pod tytułem Błagam, nie odmawiaj, czyli Wyroki ferowane z pewną nadzieją, to dynamiczny rockowy numer z hard rockową gitarą Borysewicza i typowo republikańskim frazowaniem wokalu Ciechowskiego. Kaspar Hauser z kolei to elektroniczny transowy utwór, niemal bez tekstu, poza powtarzanym zwrotem Nie jestem sam i innymi różnego typu odgłosami w tle. Spoza linii świata, czyli listy pisane z serca dżungli, brzmi trochę jak proste rozwinięcie klimatu z poprzedniej płyty Republiki Nieustanne Tango. Nowy kierunek odrywający Ciechowskiego od republikańskiego świata najbardziej słychać w dwóch utworach kończących album. Najpierw mamy ponad 6-minutowe Przyznaję się do winy, czyli zeznania miłosne, będące rzeczywiście wyznaniem miłosnym w warstwie lirycznej. W warstwie muzycznej mamy do czynienia z wolno rozwijającym się numerem z wieloma elektronicznymi smaczkami, w którym w finale wchodzi saksofonowe solo Michała Urbaniaka. W jeszcze inne rejony zaprowadzą nas finałowe Moje modły, które podobnie jak Kaspar Hauser pozbawione są praktycznie tekstu, choć nie wokalu. W tle występuje w charakterze elementu instrumentalnego sopran Agnieszki Kossakowskiej, a także powtarzane jak mantra głosy, w tym Ciechowskiego, Moje modły. Słychać tutaj też powracające riffy gitarowe Biorosewicza. Wszystko utrzymane jest w nieco psychodelicznym klimacie. Utwór jest najdłuższy na płycie i wyraźnie wychodzi poza format piosenkowy. To najbardziej oryginalna i do dzisiaj ciekawa kompozycja na płycie, w której można odnaleźć elementy wcześniej niesłyszane w twórczości Ciechowskiego. Obywatel GC spotkał się z dobrym przyjęciem zarówno krytyki, jak i części fanów. Płyta była wtedy odebrana jako naturalna kontynuacja Nieustannego Tanga, a dzięki zatrudnieniu wybitnych instrumentalistów uznawana była za wyraźny krok naprzód, którego Ciechowski nie mógłby wykonać, gdyby to była kolejna płyta Republiki. W nagraniu albumu wzięli udział basista Krzysztof Sierański, gitarzysta Jan Borysewicz, pianista Janusz Skowron, perkusjonista Jose Torres, gościnnie saksofonista Michał Urbania, a także bardzo ceniony realizator dźwięku wówczas młodego pokolenia Rafał Paczkowski. Zmarł we wrześniu 2023 roku. Czy jednak gdyby album Obywatel GC został nagrany przez muzyków Republiki, naprawdę byłby mniej wartościowy? O tym nie przekonamy się już nigdy. Istnieją wprawdzie republikańskie nagrania demo części materiału wydanego przez Ciechowskiego solo, a także nagrania tego materiału z wcześniej nagranych koncertów przez Republikę, ale jakość ich nie pozwala ocenić, co by było, gdyby Republika nagrała materiał w studiu i nadała mu ostateczny charakter. Pewne jest jedynie, że Obywatel GC to świetna płyta i choć nie jest to plastikowe brzmienie perkusji, spodoba się głównie miłośnikom 80-sów, to album pozostaje jedną z lepszych polskich płyt lat 80. Przedstawię teraz piosenki, które jeszcze raz tak powiem, gwoli ścisłości, czego będziemy słuchać. Paryż, Moskwa, 17:15. Tak długo czekam, czyli ciało, błagam, nie odmawiaj. Kaspar Hauser, Spoza linii świata, Przyznaję się do winy, Moje modły. Tak, tutaj jeszcze ja oczywiście nie dodałem tych wszystkich ozdobników. Paryż, Moskwa to mam, czyli Mimowolne podróże kochanków, Błagam, nie odmawiaj, czyli wyroki ferowane z pewną nadzieją, Spoza linii świata, czyli listy pisane z serca dżungli, Przyznaję się do winy, czyli zeznania miłosne. Dobra, już teraz wszystko jest jak należy. Obywatel GC, rok 1986, płyta zatytułowana Obywatel GC.

Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

zmroku liże ranną mgłę. Strach jest blisko, najbliżej.

Cześć, z tej strony Trybula, wysłuchacie audycji Rock and Roll and More w Radiu Odzew. Już za kilka dni Halloween, czyli najważniejsze święto w roku i z tej okazji dzisiaj bez zbędnego gadania pozostawiam Was po prostu z moją subiektywną listą halloweenową. Bawcie się dobrze, miłego słuchania, trzymajcie się, cześć!

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Dzień dobry, Władysław Bałtycki przed mikrofonem. Zapraszam na audycję z archiwum Wax Trax. Wax Trax to wytwórnia, ja zawsze to powtarzam, taka legendarna industrialna wytwórnia amerykańska. Dziś mam zamiar przedstawić płytę zespołu Split Second. Płyta z roku 1985. Płyta nazywa się From the Inside. Ta płyta nie przypomina zbytnio IBM, które zazwyczaj ja osobiście preferuję, ale trzeba przyznać, że przełom lat 80. i 90. był dla tego gatunku okresem eksperymentów z nastawieniem na próbowanie wszystkiego, co doprowadziło do powstania wielu różnych podgatunków. Moim skromnym zdaniem ten album jest po prostu gejowski. Posłuchajcie otwierającego album utworu Bend My Body and Armor i powiedzcie, że europejscy faceci z okropnym zarostem nie całowali się z tym wcześniej w klubie. Rytm popycha naprzód w krainę obrzydliwych, grubych syntezatorów i tandetnych rytmów, a Chris Marchiel śpiewa płynnym, zmysłowym, subtelnym wokalem, który przenika do głębi duszy, albo w inne okolice, jeśli wolicie. Inne okolice ciała, jeśli wolicie. Brzmi to cholernie źle, ale jakoś po prostu, jakoś tak odczuwamy. To porywająca i bardzo taneczna mieszanka wpływów elektroniki, new wave i rocka. Określenie, którym można by było opisać większość albumu From the Inside. Skandynawski taniec brzucha niesie pochodnią dalszej homoerotycznej zabawy, a Chayel rozpoczyna utwór śpiewając w kółko Scandinavian, co stanowi odpowiednie wprowadzenie do jednej z najlepszych wycieczek w stronę rockowego new wave'u, jakie można usłyszeć. W przypadku Split Second zespół wydaje się dość eklektyczny jak na grupę z gatunku New Wave i IBM Synthpop. Jak wspomniałem wcześniej, mają dość wyraźne wpływy rockowe, w kilku utworach słychać gitary, a jedno z bonusowych dem pod koniec albumu, Tear Your Rhythm Down, zawiera riffy, a nawet solo shred. Jello Biafra z jakiegoś powodu pojawia się w The Colosseum Crush. Tytułowy utwór to nastrojowy, ponury utwór, charakteryzujący się bardziej smyczkami niż grubymi, piłokształtnymi liniami basowymi. Trudno przykleić etykietkę, ale Markowi Ikesowi udaje się pracować z mnóstwem zróżnicowanych faktur dźwiękowych, zachowując jednocześnie unikalne dla zespołu brzmienie. Teksty są również bardzo interesujące, z dziwacznym, niemal surrealistycznym charakterem, który bardziej przypomina mi Talking Heads niż cokolwiek innego. Gdybym próbował wyjaśnić ze Split Second komuś, kto nigdy ich nie słyszał, mógłbym pokusić się o porównanie Talking Heads do Front 242, ale to byłoby w pewnym sensie niedopowiedzenie. From the Inside to perełka wśród albumów lat 80. Unikalna wizja muzyczna Marka Ikesa i Chris Marchiela może nie być tak przełomowa i ważna, jak sugeruje opis zespołu w internecie, ale cholera z tym, jeśli nie uważamy tego za satysfakcjonującą, choć niewinną przyjemność słuchania. Oto utwory, które składają się na tą płytę. Bend My Body Armor, The Last Wave, The Colosseum Crush, Choke, Scandinavian Belly Dance, The Heat, Lex Akimbo, Mambo Witch, From the Inside, Arsenic on the Rocks. Jak już powiedziałem wcześniej, twórcami tego wszystkiego są dwaj panowie. Chris Marchiel i Mark Ikes. Rozumiemy. Split Second, rok 1985, From the Inside.

on its

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Nadal nie wiemy, co naprawdę stało się w Washwoods w amerykańskim stanie Virginia. Według starej legendy u wybrzeży rozbił się kiedyś statek, a niektórym ocalałym udało się dotrzeć na ląd. Postanowili pozostać na niezamieszkanym odcinku plaży i wybudować tutaj tak zwaną osadę Washwoods. Wiele budynków zostało zbudowanych z części rozbitego statku. Około 1900 roku odosobniona wieś liczyła około 300 mieszkańców i posiadała dwa kościoły, szkołę oraz sklep spożywczy. Jednak ekstremalne burze wciąż nawiedzały region, powodując kilkakrotnie zalewanie całej osady. W końcu mieszkańcy poddali się i opuścili założoną przez siebie nową wieś.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Zagłada słoni. Możliwe, że tuńczyk błękitny to nie jedyny gatunek, który wkrótce może zniknąć z powierzchni naszej planety. Jak podaje Wacław Smil, według najbardziej wiarygodnych szacunków na początku XIX wieku na kontynencie afrykańskim mogło żyć maksymalnie 27 milionów tych zwierząt, przy czym faktyczna ich liczba wynosiła prawdopodobnie około 20 milionów. Obecnie populacja słoni w Afryce liczy znacznie poniżej miliona osobników. Główną przyczyną jest handel kością słoniową. Mniej więcej do 1860 roku eksport tego surowca z Afryki utrzymywał się na poziomie około 100 ton rocznie. Kość słoniowa była wykorzystywana m.in. do produkcji biżuterii czy klawiszy do fortepianów. Niestety, popyt na kość słoniową stale rósł. W XX wieku wywieziono co najmniej 40 tysięcy ton kości, co wymagało zabicia przynajmniej 12 milionów słoni. Współcześnie wcale nie jest lepiej. W Chinach popyt na kość słoniową nie słabnie. Między 2009 i 2014 liczba słoni w Mozambiku zmniejszyła się o połowę, do 10 tysięcy osobników. W tym samym czasie w Tanzanii zabito ich ponad 85 tysięcy. Winne są m.in. Chiny, gdzie kość słoniowa była niezwykle popularna. Na tyle, że pod koniec 2017 władze pod presją społeczności międzynarodowej zakazały handlu i przetwarzania tego surowca.

0: Otwarte! Proszę, otwarte! O! Widzę, że zaczął padać śnieg. Wygląda pani jak królowa z tej bajki Andersena.
1: Pan Aldarlen, prawda?
0: Tak, to ja. Nie mam sekretarki, jak pani widzi, więc załatwiam korespondencję sam, parzę herbatę. Cóż, za piękny kot. Ma obruszkę, smycz, zupełnie jak piesek.
1: Tak jest rozpieszczony, że nie chce być sam i muszę go wszędzie zabierać ze sobą. Pan jest prywatnym detektywem, tak? Przyjechałam tutaj specjalnie z City.
0: Chciało się pani jechać kilkadziesiąt kilometrów? Przecież tam są też świetni detektywi.
1: Mówiono mi o panu, zależy mi na kimś, do kogo mogę mieć zaufanie.
0: Ach, jak on ma na imię.
1: Kto?
0: O, kot oczywiście.
1: Ach, on, demon. Niech pan uważa, toleruje tylko mnie, a obcych ludzi drapie. Och, prawda, nie przedstawiłam się, nazywam się Melinda Stark i jestem modelką.
0: Domyśliłem się. Wszystkie rzeczy, które ma pani na sobie, są bardzo ładne, a w dodatku umie pani je nosić. A więc, jaki ma pani kłopot?
1: Jest taki fotograf, Larry Gates. Robił mi trochę zdjęcia, któregoś dnia zaproponował, żebym pozowała mu do aktu, do jakiegoś artystycznego wydawnictwa.
0: Aha, i teraz chce pani wycofać te zdjęcia. No, nie sądziłem, że nowoczesne dziewczyny mogą to jeszcze traktować jako coś kompromitującego.
1: Nie traktują, ja też nie. Mogłyby mi najwyżej zrobić reklamę.
0: A więc jeżeli nie chodzi o zdjęcie, to o co?
1: Larry Gates, wie pan... Nie chce mnie zostawić w spokoju. Ciągle dzwoni, chce się umówić i ja trochę się go boję. A zaproponowano mi teraz bardzo korzystny kontrakt. Reklamowanie perfum w 10 dużych miastach północnych Stanów. Kilkakrotnie w ciągu dnia pokazuje się w stoisku perfum Królowa Śniegu. Rozmawiam z klientami, mówię, dlaczego używam tylko tego gatunku.
0: Tak, bardzo ładnie, no ale gdzie tu jest miejsce dla mnie?
1: Chciałabym wynająć pana i prosić o ochronę. Aha. Przed ewentualnymi kłopotami, a zwłaszcza przed tym Larry Gatesem.
0: Sądzi pani, że będzie chciał jeździć za panią?
1: Nie wiem, ale to możliwe.
0: Moja stawka wynosi $80 dziennie plus wydatki. Może pani wynająć w tym celu nie detektywa, ale specjalistę, goryla od ochrony za połowę ceny.
1: Chcę, żeby to był pan.
0: No dobrze. A co na to demon?
1: O, niech pan uważa. Będzie się musiał do pana stopniowo przyzwyczaić. Ach, no więc jutro o godzinie 4:00 na lotnisku. Pytała mnie pani, dlaczego wybieram Królową Śniegu. Dlatego, że jest to zapach dyskretny. Naprawdę elegancka kobieta nie może używać wyzywających perfum. Ona sama ma być wyzwaniem. Perfumy to tylko tło. A pan chciał się dowiedzieć, czy buteleczka Królowej Śniegu jest dobrym prezentem gwiazdkowym dla żony. Oczywiście, proszę pana, i powiem więcej. Taką samą buteleczkę trzeba natychmiast kupić przyjaciółce. Ten sam zapach wyklucza wszelkie sceny zazdrości. Och, dobrze to robię, Al.
0: Znakomicie. Ta firma powinna ci płacić o wiele więcej.
1: Tak sądzisz?
0: Tak, zwłaszcza, że wyrzucasz dziennie $80 w błoto, opłacając moją niepotrzebną opiekę. Już czwarty dzień. Co się stało, Melindo?
1: To on, Larry Gates. Ten brunet z kamerą przewieszoną przez ramię. Widzisz? Przepycha się do mnie przez tłum.
0: Zaraz się nim zajmę. Bądź spokojna, Melindo.
2: No co pan sobie wyobraża? Jak pan śmie? Wypycha mnie pan nagle ze sklepu na ulicę. O co chodzi? Gdyby nie to, że nie chcę robić awantur, to...
0: Wejdźmy tu na chwilę do baru. Wytłumaczę panu.
3: Kim pan jest, do diabła?
0: Aldarlen. Prywatny detektyw wynajęty przez Melindę Stark w celu ochrony przed różnymi natrętami.
4: Trzeba było mówić od razu. Melindę Stark. Nie wie pan, kto to jest naprawdę?
0: Wiem, że mi płaci, nie zadaję zbędnych pytań.
4: A zna pan nazwisko Nesbitt?
0: Owszem, to znana i bardzo bogata rodzina. Jeden z nich utopił się nie tak dawno, prawda?
4: Właśnie, Roger. Kto wie, czy nie przy pomocy pięknej Melindy. Bo Stark to jej pseudonim modelki. Naprawdę nazywa się Melinda Nesbitt.
0: Była jego żoną.
4: Otóż to. A on był starszy o 20 lat i miał wielką forsę. Ubiegłego lata pływali we dwoje swoim jachtem gdzieś tam koło Wysp Karaibskich. Według jej relacji sporo wypił wieczorem i w nocy musiał wypaść gdzieś za burtę. Ciała nigdy nie znaleziono.
0: No cóż, to się zdarza.
4: Tak. No, zdarza się również, że młode żony zabijają starych mężów dla pieniędzy, prawda?
0: A skoro odziedziczyła tyle pieniędzy, to po co zarabia, reklamując perfumy?
4: To proste. Ponieważ nie znaleziono ciała, nie można uznać oficjalnie Nesbitta za nieżyjącego, a więc wdowa po nim nie może podjąć spadku. Sprawa jest ciągle w sądzie. Rozumie pan teraz?
0: No mniej więcej. Ale nie rozumiem, jaka jest pana rola w tej historii.
4: Żadna.
0: A przecież wynajęła mnie, abym ją chronił i to głównie przed panem.
4: Drogi panie, niech pan to nie wierzy. To nie ja jestem osobą, której boi się Melinda.
0: A kto?
4: Rita Nesbitt, pierwsza żona Rogera. Kochała go, znienawidziła Melindę. Twierdzi, że to ona zabiła Rogera. Powiedziała nawet reporterom, że resztę swojego życia poświęci na to, aby dowieść, że Melinda jest winna.
0: Coraz więcej osób liczy obsada tego widowiska. A pańska rola? Nie wyjaśni mi pan jeszcze, czemu jeździ pan za Melindą?
4: Ja? Po prostu szaleję za nią. Ciągle mam nadzieję, że jej stosunek do mnie zmieni się, że... No ja myślę, że pan mi rozumie, nie?
0: No nie sądzę. Powiedziała mi to wyraźnie.
4: Proszę pana, niech mi pan pozwoli się zobaczyć z nią i porozmawiać.
0: Nie. Mam wyraźne instrukcje. Ale dopilnuję, żeby zatelefonowała do pana, do hotelu. To mogę panu obiecać.
1: Nie, nie, Larry, naprawdę nie zawracaj sobie mną głowy. I proszę cię, przestań jeździć za mną. Nie gniewaj się, ale nie chcę cię więcej widzieć. O, dobrze?
0: W porządku.
1: No, a więc opowiadał ci o mnie i o moim mężu. Al, czy ty wierzysz, że to ja go zabiłam?
0: Nie zastanawiam się nad tym. Nie wynajęłaś mnie po to, abym miał na ten temat własne zdanie.
1: Masz rację. A czy Larry powiedział ci, że Rita będzie się starała ze mną zobaczyć?
0: Nie. Mówił tylko, że się jej boisz.
1: Boję się. Prześladowała mnie od momentu, kiedy Roger mnie poznał. A teraz to oskarżenie. Przecież to ona rozgłosiła, że ja zepchnęłam go z pokładu za
0: burtę. Nie denerwuj się. Nie dopuściłem do ciebie Larego. Potrafię cię ochronić i przed Ritą Nesbitt.
1: Nesbitt. Pomyśl, że ona ośmiela się wciąż używać jego nazwiska, mimo że upłynęło już prawie 3 lata od rozwodu. Chciałabym, żeby ten kontrakt się już skończył. Żeby mogła wyjechać w jakiś zapadły kąt, ukryć się przed wszystkimi i odpocząć. I właśnie teraz, w zimie, musi to być zapach delikatny i świeży, jak chłodny wiatr. Tak jak ten. Królowa śniegu. Czy panie dobrze zapamiętają? Królowa śniegu.
0: Można? Przyniosłem ci mleko dla Demona.
1: Dziękuję. Przepraszam, że przyjmuję cię w szlafroku, ale jestem strasznie zmęczona. Napijesz się czegoś?
0: Tak, dziękuję.
1: Proszę.
0: Słuchaj, Melinda, powiedz mi, czyś ty zabiła swojego męża?
1: Och. Znów ten temat. Twierdziłeś, że nie zastanawiasz się nad tym.
0: No, jestem po prostu ciekawy. Wynajmując mnie, nie powiedziałaś ani słowa prawdy o sobie. To nie fair. Może bym się nie zgodził.
1: Ale teraz nie zostawisz mnie.
0: Nie. Chciałbym jednak wiedzieć, czy whisky, którą mi nalewasz, będę pił z morderczynią.
1: Ach, nie! To ci wystarczy. Chodź tu, Demon. Masz tu swoje mleko.
0: Nie polubił mnie ten kocur. Wciąż na mnie prycha.
1: O, mnie też zaledwie toleruje. Naprawdę kochał jedynie Rogera. Mój mąż także był zupełnie zwariowany na jego punkcie.
0: A jaki był właściwie Roger?
1: No cóż, nie najgorszy człowiek, o wiele za stary dla mnie, ale dał mi oparcie, spokój. Dlatego zdecydowałam się na to małżeństwo.
0: Jak wyglądał?
1: Bardzo pospolicie. Na ulicy możesz spotkać dziesiątki takich jak on. Co? Jak pan śmie?
5: O,
1: Widzę, że przeszkadzam. Nowy przyjaciel, tak? Także kandydat na topielca?
5: To jest prywatny detektyw. Uprzedziłam go o możliwości pani odwiedzin. Jak pani widzi, nie jestem bezbronna.
1: Aha. Wynajęła pana, by ją pan bronił. Przede mną. A wie pan, kogo ona boi się naprawdę?
0: Larry Gatesa.
1: O, nie wiem, kto to jest. Nie. Ona boi się naszego męża. Rogera. Boi się, że nie dokończyła swojej roboty na pokładzie z jachtu. Sądzi, że Roger żyje. I że przyjdzie się zemścić. I wie pan co? Ona ma rację.
5: O czym pani mówi?
1: Roger żyje. Dzwonił wczoraj do mnie, do Nowego Jorku. Żyje i przyjdzie po ciebie, Melindo.
5: Co się stało? Gdzie ja jestem? Czy ona?
0: Nie, już. Już dobrze? Zemdlałaś, Melindo. Ona już poszła. Nic sobie nie zrobiłaś upadając, nie?
5: Powiedziała, że Roger żyje, ale jak to jest możliwe?
0: Wiesz lepiej ode mnie. Mnie nie było wtedy na jachcie.
5: Och, więc uważasz, że go zabiłam?
0: Nie wiem. No cóż, jest już trzecia osoba, przed którą mam cię bronić. Wobec tego muszę wiedzieć, jak wyglądał. Masz jakąś fotografię?
5: Nie, czekaj, mam gazetę, w której jest jego zdjęcie. Chwileczkę. Proszę, jest.
0: Tak, niezbyt wyraźne. A czemu on się sfotografował z kotem na ręku?
5: Mówiłam ci już, że nie rozstawał się z tym zwierzakiem. Boże, kiedy pomyślę o tym, co ona powiedziała.
0: Słuchaj, byłaś wtedy na jachcie. Czy były w pobliżu jakieś inne jednostki, łodzie?
5: Tak, nie, chyba były, nie wiem.
0: W takiej odległości, że mógł dopłynąć?
5: Nie wiem, może.
0: No, niewiele, wiesz. Jakie mamy następne miasto na trasie?
5: Pittsburgh, przedostatnie. Chciałabym już skończyć ten kontrakt.
6: Czy pani jest szczęśliwa? Aho, musi pani wobec tego kupić flakonik Królowej Śniegu. Ten zapach przynosi szczęście. Nie, to nie jest niemądra reklama. Mnie on naprawdę przynosi szczęście.
7: Tutaj do mnie, nie zostawiaj mnie samej.
0: Poszedłem tylko do siebie po mleko dla demona.
7: Boję się, ale no. Były do mnie dwa telefony, ja nie podnosiłam słuchawki, ale boję się.
0: Ale powinnaś była podnieść, zawsze lepiej znać niebezpieczeństwo. Uspokój się, nalać ci whisky.
7: Tak.
0: Podnieś.
7: Słucham? Tak. Tak.
0: To był Roger?
7: Tak, on żyje.
0: Widzę, że cię to nie ucieszyło.
7: Gdzie on był przez te 6 miesięcy? Dlaczego udawał umarłego? Ala, może on jest obłąkany. Przyjdzie tutaj po to, żeby mnie zabić.
0: Albo żeby się zemścić. Wypchnęłaś go wtedy za burtę, tak?
7: Nie.
0: Powiedział,
7: nie,
0: że tu przyjdzie, tak?
7: Tak.
0: Zgaś duże światło. Zostaw tylko małą lampkę. Niech ten pokój nie będzie oświetlony od ulicy.
7: Co zrobimy?
0: Będziemy czekać.
7: Boję się.
0: Może masz powód.
7: Al, jakim ty właściwie jesteś człowiekiem?
0: Człowiekiem, którego wynajęłaś, żeby cię chronił. I który musi być lojalny, dopóki obowiązuje umowa.
7: Wiem o tobie tak mało, a teraz siedzimy tu oboje i czekamy być może na...
0: O, przyzwyczaiłem się do tego. Na tym polega mój zawód. Proszę.

0: Po mojej stracie. Można to było przewidzieć. Pokój hotelowy, ty i ten facet.
1: Roger, nic nie rozumiesz.
0: Rozumiem aż za dobrze. I dlatego zabiję was oboje.
1: Oj, nie!

0: Panie Nesbitt, panie Nesbitt, proszę o kilka słów. Proszę, i w nim post. Czy mąż pani powiedział, dlaczego...
1: Proszę mnie przepuścić.
0: Aryno, czy powiedział, dlaczego przez 6 miesięcy udawał, że nie żyje?
2: Niech pani nie zasłania twarzy. Tak, o,
0: więc powiedział, tak czy nie?
1: Nie mam nic do powiedzenia, proszę. Bardzo proszę mnie
0: przepuścić. Jedno zdanie. Drukarnia czeka. Muszę dodać na pierwszą
1: mąż
0: stronę.
1: Mąż nie powiedział nic przed śmiercią. Kula trafiła go prosto w serce. Nie wiem, gdzie był i dlaczego zniknął, a teraz proszę dać mi spokój.
2: Dlaczego pani wynajęła prywatnie?
0: Czy pani mąż groził?
2: Proszę trochę unieść w górę kota. Chcę mieć pani zdjęcie z kotem.
0: Czy rzeczywiście, tak, aż dobrze, do przedwczoraj nie wiedziała pani, że mąż żyje?
3: Czy Ardarlen jest aresztowany? Sądzi pani, że go skaże za zabójstwo?
2: Poznaje pani Ritę Nesbitt. Tam po drugiej stronie ulicy też udziela w tej chwili wywiadu. Twierdzi, że już raz usiłowała pani zabić męża, a teraz wynajęła
0: pani.
2: Czy
0: Ardarlen był pani kochankiem? Jedno słowo.
1: Proszę mi pozwolić. Proszę odpowiedzieć.
0: Był pani kochankiem, czy nie?
4: Proszę zostawić w spokoju tę panią. Słyszeli panowie?
3: Ale no, ale może pan odpowiedzieć.
4: Chwileczkę.
1: Dziękuję ci. Dam sobie radę sam.
5: Melindo, posłuchaj. Posłuchaj mnie. Może teraz, kiedy marzysz nareszcie spokój, zechcesz poświęcić mi trochę czasu, co?
1: Nie, Larry, nie gniewaj się, nie szukaj mnie więcej, chcę być sama. Och, proszę mnie puścić do samochodu!
0: Larry, a jak nazwisko? Co pana łączyło z panią?
2: Niech pani opuści.
0: Jedno słowo naiwnie!
2: Jeszcze jedno
0: słowo!
2: No
0: teraz
2: nie
0: proszę bardzo!
2: Niech pana prosi, niech pani złoży.
6: Cieszę się, że cię zwolnili, Al. I tak mi przykro, że naraziłam cię na tyle kłopotów.
5: A mnie jest przykro, że go zabiłem.
6: Och, no trudno. Działałeś w obronie mojej i własnej i nie miałeś innego wyjścia.
5: Owszem, miałem. Wyobraź sobie, stwierdzono, że rewolwer twojego męża nie był nabity. Kiedy wyciągnął broń, chciał nas tylko przestraszyć. Dziwne, prawda?
6: Tak, bardzo dziwne. No, przepraszam cię, ale... Jestem taka zmęczona. Nasze rachunki oczywiście z gratyfikacją reguluję czekiem. Za parę dni jadę do Europy. Dziękuję ci, Al.
5: I ja ci dziękuję, Melindo.

0: Czwaro, idź.
1: O, Darlen. A czemu zawdzięczam twoją wizytę? Czyżby Czek nie doszedł?
2: Owszem, doszedł. W porządku. Pakujesz się?
1: Tak, jutro rano wyjeżdżam i właśnie dlatego... No, prosiłabym, żebyś...
2: Nie, nie, to nie będzie długa rozmowa.
1: Rozmowa o czym?
2: Raczej o kim.
1: Nie rozumiem.
2: Chciałbym porozmawiać z tobą chwilę o Franku Spellmanie.
1: A ja go znam?
2: Powinnaś. Przecież to ten człowiek, którego wynajęłaś, żeby odegrał rolę twojego nieżyjącego męża. Ten człowiek, którego zabiłem w hotelu w Pittsburghu.
1: Ty!
2: Podobna jesteś teraz do twojego kota, Melindo. Jak chętnie wbiłabyś we mnie pazurki, co? No może usiądziemy?
1: Dobrze. A mogę cię prosić o jakiekolwiek dowody?
2: Owszem. Zacznijmy od nienabitego rewolweru. Gdyby to był twój mąż, wziąłby rewolwer po to, żeby go użyć. Nie jako straszak, prawda? A teraz sprawa kota. Gdyby to był twój mąż...
1: Chcesz powiedzieć, że demon by go poznał? Widocznie nie znasz kotów. Ich reakcje są zupełnie inne niż psów.
2: No, i oczywiście, one... oczywiście. Mnie chodzi o to, że ten człowiek nie poznał kota. Jeżeli, jak sama mówiłaś, nie rozstawał się z nim, fotografował się razem i rozpieszczał go jak dziecko, musiałby zareagować jakoś na jego widok po 6-miesięcznej nieobecności. Prawda? Kot stał na środku pokoju i patrzył.

0: na niego. A ten człowiek nie zatrzymał nawet na nim wzroku.
1: Brawo, i co dalej?
0: A ta scena zazdrości. Jeżeli udawał, że od 6 miesięcy nie żyje, skąd ta pasja na widok mężczyzny w twoim pokoju?
1: Harita? Zapominasz, że słyszała jego głos przez telefon i że zidentyfikowała zwłoki?
0: No, słyszała i widziała to, co chciała usłyszeć. Była zaślepiona nienawiścią do ciebie. Rzekomy Roger zadzwonił do niej, powiedział, że żyje, mimo iż próbowałaś go zabić, że chce do niej wrócić. Z wrażenia nie zwróciła więc uwagi, że jego głos był trochę zmieniony, zwłaszcza, że mógł mówić szeptem. A identyfikacja zwłok w kostnicy? To przykry moment, nikt nie przypatruje się zbyt uważnie. Zakładam oczywiście, że ten człowiek był niemal sobowtórem Rogera.
1: Ciekawe. Skąd wzięłam takiego sobowtóra?
0: Powiedziałaś mi, że Roger miał urodę bardzo pospolitą i że wielu podobnych do niego spotyka się na ulicy. Załóżmy więc, że w swoich reklamowych podróżach modelki spotkałaś kogoś tak podobnego, że przyszedł ci do głowy ten plan.
1: Jaki plan?
0: Widzę to tak. Wchodzisz w porozumienie z tym człowiekiem i proponujesz mu za pewną sumę pieniędzy odegranie pewnej sceny. Chcesz, żeby zjawił się w hotelu jako twój mąż i przestraszył nienabitym rewolwerem twojego aktualnego przyjaciela, z którym się pokłóciłaś. Oczywiście nie mówisz mu, że zamiast przyjaciela zastanie detektywa, który ma przy sobie broń i użyje jej, bo ma cię bronić.
1: Och, ślicznie. A po co ja to wszystko robię?
0: Ach, załatwiasz w ten sposób dwie bardzo ważne sprawy. Nie chcą ci wypłacić spadku, dopóki nie odnajdą ciała Rogera. A Rita podejrzewa cię o morderstwo i rozgłasza to coraz szerzej. W ten sposób masz więc i zwłoki, i dowód, że nie zabiłaś męża. Bo to ja go zabiłem.
1: Sprytny jesteś, Al. Bardzo sprytny. Jeszcze tylko jeden drobiazg. Jak znajdziesz dowody?
0: Już je mam. Detektyw jest zawsze podejrzliwy. W czasie naszej podróży sprawdzałem na wszelki wypadek w hotelu, do kogo dzwoni moja piękna królowa śniegu, kiedy jest sama. 3-krotnie powtórzył się ten sam numer w mieście Dallas. Sprawdziłem go. Należy do niejakiego Franka Spellmana. Masz pecha, Melindo. Ten człowiek zrobił kiedyś jakieś głupstwo i był notowany w policji. Mieli jego fotografię i odciski palców. Wziąłem je i porównałem z odciskami człowieka, którego zabiłem jako Rogera.
1: Rozumiem. Policja już wie.
0: Przykro mi. Wie.
1: A jednak nie jesteś lojalny wobec swoich klientów.
0: Kiedy zacząłem to dochodzenie, nasza umowa już wygasła. Tak się śpieszyłaś, żeby ją zakończyć i przysłać czek. Poza tym muszę się bronić przed oskarżeniem o zabójstwo.
1: Nie doceniałam cię, Al. Oni tu już są?
0: Tak. Inspektor czeka na dole w samochodzie.
1: W porządku. Do widzenia. Al. A! Mam do ciebie jeszcze jedną prośbę. Zajmij się demonem. Zostanie teraz zupełnie sam. I kto wie, może cię w końcu polubić.

0: Było to słuchowisko według prozy Edwarda Hendingera Hocha, Dama z kotem. W roli detektywa Alla Darlena wystąpił Józef Nalberczak. Melindą była Barbara Wrzesińska, a ponadto usłyszeliśmy Jadwigę Nowicką, Marka Dąbrowskiego, Józefa Nowaka i innych. Reżyseria Zofia Rakowiecka, realizacja Andrzej Pruski, przekład i adaptacja Ewa Szumańska. Słuchowisko nagrano w roku 1972.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Płyta dnia.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Dzień dobry. Nazywam się Stefan Zembul i mam przyjemność przedstawić wam artystę tygodnia. Dziś jest nim zespół Bad Brains. Ajar i Earl Hudson opuścili zespół w 1987 roku, aby skupić się na muzyce reggae. Trasę koncertową I Against I dopełnili wokalista Touch Singleton i były perkusista Chromax Mackie Jason. W 1988 roku Bad Brains podpisali kontrakt z Caroline Records i rozpoczęli nagrywanie albumu Quickness. Album został nagrany z Singletonem i Jasonem, ale bracia Hudson wrócili do zespołu w 1989 roku, a Ajar zastąpił Singletona nowymi tekstami i wokalem. W tym okresie bracia Hudson, którzy chcieli skierować zespół w stronę reggae, często kłócili się z doktorem No i Jennifer, którzy coraz bardziej interesowali się hard rockiem i heavy metalem. Ajar często nie pojawiał się na zaplanowanych koncertach i sesjach nagraniowych. Po zakończeniu trasy promującej Quickness w 1989 roku bracia Hudson ponownie opuścili zespół. Mackie Jason ponownie dołączył jako perkusista. Były członek Faith No More Chuck Mosley przejął rolę głównego wokalisty w latach 1990-91, a następnie został zastąpiony przez Israela Josepha I, czyli Dextera Pinto. W 1990 roku zespół współpracował z Henrym Rollinsem przy coverze utworu The MC5 Kick Out The Jams, który pojawił się na ścieżce dźwiękowej do filmu Pump Up The Volume. Gdy zespoły inspirowane twórczością Bad Brains, takie jak Living Color i Fishbone, odniosły sukces komercyjny, w 1992 roku wytwórnia Epic Records zwróciła się do doktora No i zaproponowała zespołowi pierwszy kontrakt płytowy z dużą wytwórnią. Album Rise został wydany przez wytwórnię Epic w 1993 roku. Jason opuścił zespół w trakcie trasy koncertowej i został tymczasowo zastąpiony przez Chucka Trichea. Dziś posłuchamy płyty z roku 1996 Black Dots. Oto spis utworów. Don't Need It. At the Atlantis. Pay to Come. Super Touch Shitfit. Regulator. You're a Migraine. Don't Bother Me. Band in DC. W Hit You Have to Go. The Man Won't Annoy Ya. Redbone in the City. Black Dots. How Low Can a Punk Get? Just Another Damn Song. Attitude. I na koniec Send You No Flowers. Życzę miłego odbioru i do usłyszenia jutro o stałej porze. Mówił Stefan Zembul.